0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wakacje coraz bliżej, harcerze szykują się na obozy. My trochę o harcerstwie w programie sobie porozmawiamy. Sprawdzimy, czego nas uczy.
2: Harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy. Nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund.
1: Małgorzata Mura, zapraszam na program. To oczywiście nie jedyne tematy. Będą także propozycje, które możecie wykorzystać w wakacyjnym planie. Można na przykład zająć się, a czemu nie, modelarstwem.
3: Typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój, od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne.
1: Można też zamiast za pośrednictwem modeli pofruwać na paralotni, o tym też będzie w programie, sprawdzimy, jak tym się lata.
4: Ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse. Na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi.
1: Jak się paralotniarstwa nauczyć? Dlaczego warto? Być może to też taki pomysł na najbliższe wakacje dla Was i to będzie w programie. A zaczynamy od harcerstwa. Czym jest współczesne harcerstwo? Jak się do niego dostać? Jak to wygląda w naszym regionie? O tym rozmawiałam z zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP, harcmistrzynią Joanną Druciarek.
0: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
1: Czy harcerstwo jest popularne w Szczecinie?
2: No, wydaje mi się, że tak. Mogę to stwierdzić, chociażby po takim fakcie, że do naszych gromadzeń zuchowych są zapisy, są kolejki. A mogę to powiedzieć dokładnie z doświadczenia własnego, dlatego że przez 10 lat prowadziłam 6. gromadę zuchową Zielone Żabki i muszę no właśnie to stwierdzić, że niestety nie było miejsca w naszej gromadzie. Mieliśmy ponad 30 dzieci i rodzice czasami czekali rok albo i dwa lata, dopiero aż te starsze zuchy przejdą do drużyny harcerskiej, aby właśnie kolejne młodsze dzieci mogły dołączyć do naszej gromady. Z tego, co się orientuję, w pozostałych 4 gromadach naszych szczecińskich również jest bardzo spore zainteresowanie i bardzo sporo dzieci przychodzi, przyprowadzają ich rodzice, no i oczywiście powstają nowe gromady, żeby zapewnić dostępność harcerstwa dla tych najmłodszych.
1: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo miałam okazję rozmawiać z harcerzami w różnych miejscach Polski i nigdy nie spotkałam się ze stwierdzeniem, że są kolejki. Także to chyba bardzo dobrze świadczy o Szczecinie. A czemu akurat u was jest takie zainteresowanie harcerstwem?
2: Znaczy ja sądzę, że to nie chodzi tylko o Szczecin. Myślę, że w innych miastach również jest to bardzo popularne. Dzieci w naszych jednostkach i w zuchowych, i w harcerskich drużynach, i w drużynach starszo-harcerskich, i wędrowniczych mogą nabyć wiele cennych umiejętności, zdobywają sprawności i tropy, tak zwane kompetencje, które są potrzebne w życiu dorosłym. I te umiejętności, które nabędą za młodego człowieka, no zostają z nimi na całe życie. Mhm. Mamy różne cykle sprawnościowe, zgodne też z zainteresowaniami dzieci. No tego jest całe mnóstwo, jest ponad 200, także ciężko też wymienić te obszary. No mówię, no nawet, no ja mogę też tutaj opowiadać o zuchowej gromadzie i o tych najmłodszych dzieciach, bo do zuchów trafiają dzieci w klasach tych 1-3. No i one uczą się od ścielenia łóżek, od sznurowania butów, uczą się jak trzymać igłę z nitką, jak przyszywać sobie właśnie sprawności zdobyte. No uczą się też rozpalania ognisk, no wszelkich umiejętności. Uczą się gotowania, uczą się trzymania prawidłowo noża, krojenia, no nie wiem, warzyw, przygotowania samodzielnie kanapek. No stwarzamy im taką przestrzeń, którą nie zawsze mają w swoich własnych domach, bo właśnie rodzice są zapracowani, zabiegani, nie ma na to czasu. czasu, no wiemy doskonale, jak wygląda ta rzeczywistość taka codzienna, rodzinna, jak dzieci są wysyłane do szkoły, kanapki gotowe, wrzucone do plecaka. Dzieci nie mają po prostu na to tej przestrzeni, a na naszych właśnie piwakach, czy koloniach, czy obozach, no stawiamy bardzo dużą wagę na tą taką samodzielność i tym młodym ludziom stwarzamy możliwość, no właśnie, uczenia się przez działanie.
1: Te podstawowe umiejętności to jedno, ale też z tego co wiem, młodzi harcerze mogą rozwijać zupełnie inne, nowe, takie bardziej ciekawe, bym powiedziała, niespotykane kompetencje. Jakie mamy jeszcze takie możliwości, czego mogą się jeszcze nauczyć, oprócz wiązania butów?
2: No to dla maluchów oczywiście, nie? Starszaki to już, starsi harcerze to potrafią. Znaczy w naszym chówcu mamy ponad 22 jednostki, znaczy 22 jednostki i kilka kręgów instruktorskich. I na przykład w dziale drużyn starszoharcerskich mamy dwie drużyny specjalnościowe. Są to obronne drużyny starszoharcerskie. No i tam już trafia młodzież, no, która chce rozwijać swoje zainteresowania, chce się nauczyć czegoś więcej, tak? Bytowania w lesie, są tam takie akcje różne survivalowe, są też możliwości nauczenia się strzelectwa. No rozwijają te wszystkie, tutaj ten cały taki obszar obronności. Tam jest wiadomo też i pierwsza pomoc w takim już na wysokim poziomie. No i drużynowi starają się zapewnić oczywiście bardzo ciekawy program przez cały rok, no, żeby przyciągnąć tych młodych ludzi, żeby oni mieli możliwość rozwoju.
1: Wspomniała pani takie dwa słowa, sprawności i tropy. To jest to samo, czy czymś się to różni?
2: Nie, no teraz troszeczkę się zmieniło. Wcześniej były tylko sprawności zuchowe i sprawności harcerskie. Teraz są tropy. Trop jest to jest troszeczkę więcej niż sprawność, ponieważ w tropie może być zawartych kilka sprawności. Trop obejmuje cykl też kilku zbiórek i jest zdobywany bardziej zespołowo. Bo sprawności z kolei pozostały też indywidualne. I na przykład te najmłodsze dzieci zuche, no harcerze w sumie też, mogą zdobywać sprawności indywidualnie, nawet w swoich domach.
1: A jak to tak wygląda? Mówiła pani, że jest dużo zuchów w Szczecinie. Czy później już jak są starsi jako harcerze, to się wykruszają? Czy macie tutaj taki problem, czy jednak nie?
2: Znaczy powiem tak, jak mamy 5 gromad zuchowych, czyli dla tych najmłodszych dzieci klas 1-3, to z kolei drużyn harcerskich mamy aż 8. Także nie wykruszają się, wręcz dochodzą nowe dzieci właśnie w tym wieku, w klasie 4-6. I generalnie mamy taką płynność metodyczną, czyli dzieci, które kończą trzecią klasę i no, są już starszymi zuchami, trzygwiazdkowymi, bo to są też takie stopnie zuchowe. Zuchy przez te 3 lata zdobywają swoje gwiazdki, 1, 2 i 3. To właśnie przechodzą potem płynnie do drużyny harcerskiej. Jeżeli w danym środowisku, i tak się u nas tutaj w Szczecinie też dzieje, że na ogół gromady zuchowe mają zaprzyjaźnioną albo działającą w tym samym szczepie drużynę harcerską, wtedy następuje no, płynne, uroczyste oczywiście przekazanie zuchów, z najstarszych zuchów do drużyny harcerskiej, no ale oczywiście byłoby wtedy 1:1, czyli 5 gromad zuchowych, 5 drużyn harcerskich, ale tak nie jest. Właśnie jest 8 tych drużyn harcerskich, dlatego żeby też dzieci, które wcześniej nie były zuchami, mogły sobie dołączyć no, w dowolnym momencie, w 4., 5. czy 6. klasie do drużyny harcerskiej, no a następnie przechodzą sobie do drużyny starszoharcerskiej. No już tutaj starsza młodzież to już ma taką dowolność, już tutaj nie ma tutaj 1:1, bo też drużyny starszoharcerskie działają troszeczkę w innych jakby miejscach, w innych dzielnicach. No i potem są też drużyny jeszcze wędrownicze dla licealistów, dla też studentów, także wędrownictwo też tutaj się rozwija. No mamy 4 drużyny wędrownicze. Mamy nadzieję, że będą one zaraz też się, ta liczebność się powiększy. No tak naprawdę wszystko zależy od drużynowych, którzy pełnią te swoje funkcje, tak jak my zresztą, instruktorzy wszyscy, na zasadzie wolontariatu. Także wiadomo, że czasami jakaś drużyna no niestety ulega rozwiązaniu, bo na przykład drużynowy wyjeżdża na studia do innego miasta i nie ma kontynuacji. Ale jeżeli tak się dzieje i nie znajdziemy zastępstwa, to za chwileczkę powstaje w to miejsce nowa drużyna. Także nie martwimy się.
1: O harcerstwie opowiada nam zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP harcmistrzyni Joanna Druciarek. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie o tym, jak wygląda takie codzienne życie harcerza.
2: Co 2 tygodnie albo co 3 tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie 2 godziny, tylko 4 albo 5 godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów.
1: W programie także będzie o zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, bo wiem, że więcej osób wybiera terminy wakacyjne właśnie na taki egzamin. A na czym można oblać na placu manewrowym?
5: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
1: Sprawdzimy między innymi też, jak wyglądają statystyki zdawalności takich egzaminów. Będzie również o paralotniach.
4: Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. To się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować.
1: Podpytam też, co się czuje tam w górze i dlaczego warto się zainteresować tą aktywnością. A teraz już najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Okazało się, że mandaty za szóstki można wyrzucić do kosza, a wszystko w związku ze złą kalibracją. Więcej na ten temat Mateusz Stanicki.
7: Chodzi o urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica, które zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd wykryli kierowcy ciężarówek. Inspekcja Transportu Drogowego podała, że anuluje mandaty z 5 dni na przełomie kwietnia i maja.
6: W województwie zachodniopomorskim mamy 4 lokalizacje z odcinkowym pomiarem prędkości. Urządzenia na A6 zostaną poddane ponownej legalizacji. Pozostając na drogach, rusza budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. Umowę na realizację inwestycji podpisano przy porcie w Policach. To właśnie w tym miejscu pod Odrą przechodzić ma dwunawowy tunel o długości 5 km, który domknie drogowy ring wokół aglomeracji szczecińskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2033 roku. Samo drążenie tuneli może potrwać 2 lata. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie prowadzić od autostrady A6 w Kołbaskowie przez Bełdargowo do Łuje, węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie do Polic. 5-kilometrowe tunele przejdą pod Odrą w okolicy miejscowości Święta, a dalej droga dotrze do węzła Goleniów Północ, gdzie S6 łączy się z S3 prowadzącą ze Świnoujścia na południe Polski. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie w środę rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo 3 osób. 2,5 roku temu w Międzyzdrojach mężczyzna pod wpływem środków odurzających wjechał samochodem w pieszych. Został oskarżony o popełnienie zabójstwa 3 osób. Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Wyraził żal i przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Przenosimy się na wodę. Ponad 1000-tonowy blok dziobowy okrętu ratowniczego marynarki wojennej RP powstanie w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. O szczegółach Grzegorz Pałka.
8: Umowę kooperacyjną w tej sprawie podpisali we wtorek prezesi Szczecińskiej i Gdyńskiej Stoczni, bo to właśnie Stocznia Wojenna w Gdyni zbuduje go w ramach programu Ratownik. Stocznia Szczecińska Wulkan dostanie część okrętu od gruszki aż do trapu. Cały element ma 24 metry długości i 26 metrów wysokości. W Szczecinie ma zostać zamontowany też ster strumieniowy i wszystkie elementy napędu. Gotowy okręt ma zostać zwodowany jesienią przyszłego roku.
6: A nowy okręt ratowniczy marynarki zastąpi stare jednostki ORP Piast i ORP Lech, zapewniając wsparcie okrętom podwodnym oraz realizując zadania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Bałtyckim. Pozostańmy na wodzie. Od czwartku w Dziwnowie odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
9: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów i są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
6: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski, a w sumie przewidziano 11 wyścigów.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Paralotnie pięknie wyglądają w powietrzu. Na pewno lot jest bardzo przyjemny. A co dzieje się i gdzie lądują paralotniarze?
4: Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót.
1: O paralotniach między innymi porozmawiamy sobie jeszcze w tej godzinie programu. A teraz powracamy do rozmowy o harcerstwie. A rozmawiałam z harcmistrzynią Joanną Druciarek, zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, tydzień szczecińskiego harcerza? To są spotkania właśnie weekendowe, czy jakieś też wydarzenia w ciągu normalnego tygodnia?
2: To już mówię. Generalnie nasze drużyny, jednostki bo i gromady zuchowe i drużyny harcerskie mają cykliczne zbiórki raz w tygodniu. No i teraz tak, gromady zuchowe na ogół spotykają się od poniedziałku do piątku, mają półtora godzinne albo dwugodzinne zbiórki. Drużyny harcerskie, starczo-harcerskie i wędrownicze też mają czasami zbiórki w tygodniu, ale na przykład co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie dwie godziny, tylko cztery albo pięć godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem, po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów, od całej cywilizacji i technologii, która nas otacza.
1: No właśnie, ale te komórki w harcerstwie szkodzą czy pomagają? Wykorzystujecie te nowoczesne technologie także?
2: No to zależy, bo na przykład podczas takich normalnych zbiórek no nie korzystamy z telefonów komórkowych, no zuchy to absolutnie, ale jeżeli na przykład jest jakieś zadanie, trzeba coś znaleźć, jakąś informację czy wiadomość, no to wtedy tak. Też jak organizujemy rajdy, to czasami komendanci tras na danym rajdzie zaznaczają, że na dany patrol, czy właśnie patrolowy musi mieć telefon komórkowy, czy tam z dostępem na przykład z czytnikiem kodów QR, bo będzie jakaś zagadka, jakieś będzie zadanie, że trzeba będzie właśnie wejść na jakąś stronę i coś odszyfrować, nie? Ale na przykład podczas naszych hali, czyli harcerskiej akcji letniej, czyli podczas naszych kolonii i obozów wyjazdowych w tych młodszych jednostkach, no w zuchach i w niektórych drużynach harcerskich, preferujemy jako też komendanci i wychowawcy, żeby dzieci nie zabierały telefonów komórkowych, żeby miały taki dwutygodniowy reset i odpoczynek.
1: Udaje się, czy tęsknią za komórkami?
2: Udaje się, dlatego że z kolei my oferujemy bardzo ciekawy program podczas wypoczynku letniego i tak naprawdę dzieci nie mają czasu w ogóle pomyśleć o czymś innym, bo są tak zaangażowane właśnie chociażby w samodzielne przygotowanie posiłków, samodzielną tutaj dla młodszych dzieci, no to wiadomo, no samo obsługa, ścielenie tych łóżek, sprzątanie swojego miejsca, zakwaterowania, następnie zaraz między posiłkami odbywają się te bloki programowe, no bardzo ciekawe. Także czasami no, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie, także nie ma w ogóle mowy o jakiejś nudzie i nawet nie myślą o tym, że mogłyby siedzieć teraz i coś tam sobie posurfować w internecie i poszukać czegoś. A nie. Rodzice mają kontakt zawsze do wychowawcy, do drużynowego, do komendanta, także nie ma problemu. Jest jakby ta możliwość stworzona, nie? Do kontaktu.
1: A jak wyglądają te letnie obozy harcerskie? To są namioty? To jest ognisko? Tak jak kiedyś bym sobie to wyobrażała, że było?
2: Oczywiście, że tak jest. No, drużyny harcerskie i starsi harcerze, wędrownicy, no to obowiązkowo pod namiot. Niektóre zuchy wiem, że też wyjeżdżają pod namiot, no ale właśnie większość gromad zuchowych jednak preferuje zakwaterowanie tych najmłodszych dzieci w domkach. Są tu domki takie kempingowe, gdzie dzieci śpią i mieszkają przez dwa tygodnie w swoich szóstkach zuchowych, ponieważ tutaj warto powiedzieć, że nasz założyciel scoutingu, Robert Baden-Powell, właśnie stworzył ten system pracy małych grup. I to jest takie bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego że my pracujemy właśnie w systemie szóstkowym w gromadach zuchowych i w systemie zastępów w drużynach harcerskich. I tak właśnie dzieci są zakwaterowane, czyli te młodsze śpią w swoich szóstkach i tak właśnie mieszkają i tak pracujemy też właśnie w ciągu roku.
1: To powiedzmy może w takim razie takie podstawy, czyli jak zostać harcerzem, zuchem w Szczecinie, gdzie skierować swoje kroki, jak się dowiedzieć, co zrobić.
2: I to muszę uczciwie powiedzieć, że w naszym mieście działają jeszcze inne chówce, ponieważ no, ja reprezentuję chówiec Szczecin. Oprócz naszego chówca na terenie naszego miasta jeszcze działa chówiec Szczecin Pogodno i chówiec Szczecin Dąbie. I tak naprawdę najłatwiej znaleźć nas w internecie albo na Facebooku. Wystarczy wpisać nazwy tych chówców. No, my działamy, kiedyś byliśmy tak podzieleni bardziej na dzielnice, ale teraz te drużyny, jednostki się troszeczkę przenikają. Na przykład nasz zasięg naszych jednostek jest aż od Mierzyn czy Kołbaskowo, no centrum, oczywiście miasta, ale Gumieńce również. I tak najłatwiej właśnie wybrać sobie, wejść na tą naszą stronę, zobaczyć w jakim, oczywiście określić, no, w jakim wieku ma się dziecko, czy wtedy trafia do gromady zuchowej, czy szukamy miejsca w drużynie harcerskiej. No i na naszej stronie są umieszczone nazwy jednostek, jest kontakt do drużynowego, jest zawsze napisane miejsce spotkań, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest harcówka w naszym chówcu Szczecin przy ulicy Ogińskiego 15. No i tam należy sobie wtedy skontaktować się z drużynowym, napisać taką chęć, że chciałoby się przyprowadzić dziecko do drużyny harcerskiej, czy do gromady zuchowej. No i następnie zawsze proponuję, tutaj drużynowi proponują przyjście na próbę, na jedną czy na dwie zbiórki, no a następnie należy wtedy, no tutaj formalności musimy takie dopełnić, czyli należy też, rodzic wypełnia taką deklarację członkowską, że zobowiązuje się też do opłacania składek członkowskich, wtedy dzieci są wpisane do takiego systemu ewidencji, TIPI, a co za tym idzie, każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego ma ubezpieczenie NNW.
1: Każdy może zostać harcerzem? Każdy się nadaje?
2: Tak. Ja uważam, że tak.
1: Nawet takie najbardziej nieśmiałe dzieci jesteście w stanie wciągnąć tą harcerską brać?
2: Szczególnie te nieśmiałe dzieci, ponieważ one właśnie poprzez ten nasz system pracy w małych grupach, kiedy na przykład w klasie szkolnej, gdzie jest tych dzieci 20 parę, może nie zawsze są odważne, żeby coś powiedzieć, odezwać się. A właśnie kiedy my mamy zbiórki, oczywiście też siadamy w kręgu, jesteśmy wszyscy razem, ale mamy też pracę właśnie w tych mniejszych, czy w zuchach, w szóstkach, czy w harcerskich drużynach, w zastępach, gdzie jest ta grupa taka 6-8-osobowa, te dzieci nabierają odwagi i wtedy one się odzywają, wtedy one coś proponują, zaczynają mówić o sobie, mówią, chcą rozwijać swoje zainteresowania i tak małymi kroczkami otwierają się, a za chwilę już zostają na przykład drużynowymi i prowadzą taką sobie grupę 30-osobową.
1: Co takie harcerstwo daje później w dorosłym życiu?
2: No te sprawności na całe życie, te kompetencje, które wykorzystujemy później w dorosłości, w naszej pracy zawodowej często, bo to w harcerstwie mamy możliwość przygotowywania jako 17 na przykład latkowie, czy świeżo 18-latkowie przygotowują samodzielnie biwaki dla swoich drużyn 30-osobowych, gdzie muszą całą logistykę opracować, muszą zrobić, zarezerwować miejsce noclegowe, gdzie muszą też wykonać zakupy, muszą przygotować preliminarz, muszą przygotować program takiego 3-dniowego pobytu, bo to tak małymi kroczkami, tak, uczymy młodzież. I później już w dorosłości no, radzą sobie doskonale z większymi przedsięwzięciami, tak? No zależy kto, gdzie później pracuje, w jakiej branży i co robi. Ale generalnie uczymy też, właściwie oni sami się uczą, każdy z nas sam się uczy, może tak bym powiedziała, tej takiej odwagi i uczymy, harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy, nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund. Także no, mogę powiedzieć chyba śmiało, że ćwiczymy te kompetencje takiego świadomego obywatela, świadomego człowieka, który no, za chwileczkę właśnie wkroczy w tą dorosłość i nie będzie obojętny na drugiego człowieka, czy właśnie na przyrodę, na otaczający go świat.
1: O harcerstwie opowiadała nam harcmistrzyni Joanna Druciarek, zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP. A teraz zmiana tematu. Wakacje to jest ten okres, kiedy najchętniej kandydaci na kierowców robią kursy na prawo jazdy, zgłaszają się też na egzaminy i teraz właśnie o egzaminowaniu w szczecińskim WORD-zie. Na ten temat rozmawiałam z egzaminatorem nadzorującym Wioletą Mikucką.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
5: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
1: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
5: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
1: Co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria, czy jednak praktyka?
5: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
1: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
5: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osoby uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
1: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
5: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
1: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
5: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
1: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
5: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
1: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
5: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład, jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
1: O egzaminach na prawo jazdy opowiadała nam Wioletta Mikucka, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Trochę dzisiaj w programie podpowiadamy różne pomysły na wakacje, też aktywności. Będzie za moment o paralotniarstwie. Można się tym sportem zainteresować w szczecińskim aeroklubie, ale jest też tutaj inna aktywność, modelarstwo, czyli niekoniecznie my odrywamy się od ziemi, ale tworzymy takie latające obiekty. I na ten temat rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Rzechlińskim.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Sekcja modelarstwa działa przy Aeroklubie Szczecińskim. Jest popularna?
3: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek no jest, są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także no, modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
1: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
3: Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnię i tych młodych ludzi no się pojawia dość dużo na początku, zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj no niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę, no i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
1: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
3: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki, później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
1: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
3: No, jeżeli chodzi o to, to no, takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele to jest, są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on już to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi. No to jest sport. Tutaj wymaga to treningu.
1: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
3: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne. Każde miejsce się nadaje do takiego treningu. No i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo. Także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć. I tutaj no, można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
1: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne? W sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne.
3: Jak najbardziej. To jest właśnie podstawowa droga. Od modelarstwa przez szybownictwo, później do dużego latania. I no, najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
1: A czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
3: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu, no jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach, czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla człowieka, dla modelarza staje naturalne.
1: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
3: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić, to nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść, samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem, właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
1: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych, starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
3: Jak najbardziej tutaj mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego, każdy może się tym zająć i no, prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
1: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
3: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię tutaj, pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza. Jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży i to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
1: O modelarstwie opowiadał nam pilot i instruktor modelarstwa w szczecińskim aeroklubie Andrzej Żychliński. A kiedy sami chcielibyście się oderwać od ziemi, to pomysłem może być paralotnia. I na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej szczecińskiego aeroklubu Kamilem Dziarkiem.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Paralotniarstwo na Pomorzu Zachodnim miało trudne początki. Tutaj nie ma jakichś specjalnych wzniesień, żeby się odpowiednio odbić, żeby polecieć, prawda? Tak to wygląda.
4: Takie totalne początki, lata 90. Ja o tym za wiele nie wiem. Znaczy, wiem to oczywiście wszystko z jakichś tam przekazów, z historii, z rozmów z kolegami z paralotni, bo ja paralotniarstwem zajmuję się od 2010 roku. Natomiast tak jak pani stwierdziła, że było dosyć utrudnione, śmiem się nie zgodzić z tą tezą. Oczywiście, paralotniarstwo w latach 90. i to w ogóle są lata, kiedy ono się jakby zaczynało rozwijać w naszym kraju ogólnie. Było dużo pionierów, nikt nie wiedział, jak to robić, nie było szkół, nie było ludzi, którzy mogli podpowiedzieć, w jaki sposób się tym wszystkim zająć. Tak więc chłopacy musieli się, koledzy, tego wszystkiego sami gdzieś tam uczyć na własnych błędach i nie tylko. Natomiast no, na nizinach wykorzystujemy wyciągarki do tego, żeby się wznieść w powietrze. Na początku te wyciągarki były tworzone gdzieś tam z jakichś prostych silników samochodowych, motocyklowych, skuterowych. Potem ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić napęd i jakby ludzie zaczęli też latać z takimi napędami plecakowymi, które w dzisiejszych czasach mają się bardzo dobrze i nawet jest to jakby traktowane jako odrębna konkurencja.
1: A jakie macie teraz miejsca startu tutaj w naszym regionie?
4: W naszym regionie mamy wiele miejsc, natomiast no, głównym tym takim miejscem, jeśli chodzi o początki w ogóle przygody z paralotniarstwem, jest nasze lotnisko EPSD, w którym mamy jakby dosyć dużą swobodę, ponieważ jest bardzo otwarty teren i jakby to uprawianie tych początków paralotniarstwa jest bardzo ułatwione. Jest to też miejsce, gdzie nie ma dużych ruchów prądów konwekcyjnych, czyli tak zwanej termiki, tak więc przez to jest dużo bezpieczniej w tej początkowej drodze. Ale mamy też takie miejsca jak nadmorski klif w Trzęsaczu. Startowisko znajduje się w Trzęsaczu, natomiast klif rozciąga się przez 17 km od Niechorza po Dziwnówek. Mamy też takie startowiska nieoficjalne po różnych polach, gdzie jesteśmy z właścicielami w porozumieniu, wydają nam zgodę na to, żebyśmy mogli się tam holować. Tam jeszcze raczej wykorzystujemy te tereny do właśnie latania w tej termice, czyli do po prostu wyszukiwania prądów znoszących i szybowania godzinami w powietrzu.
1: Zacznijmy może od takich podstaw. Na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
4: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa. Zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać i dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące, czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników, i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
1: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
4: No to już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy. tak to kolokwialnie powiem, ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię ziemi podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ tu nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać ziemi, jakąś czarną ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest te bardziej nagrzane ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
1: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
4: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że

0: W tej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta parolotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot, adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl, i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. To po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc po prostu.
1: O paralotniach opowiada nam Kamil Dziarek z sekcji paralotniowej Szczecińskiego Aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Co ciekawego w najbliższym czasie kulturalnego w regionie, między innymi co znajdziemy w kinach, o tym jeszcze będzie za chwilę. Będzie także serialowy wątek związany ze szczecińską policją. A teraz powracamy do ciekawego sportu, ciekawego zajęcia, do paralotni. Mówimy o tym, jak wyglądają kursy w Szczecinie i czym w ogóle jest paralotniarstwo. A na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim, Kamilem Dziarkiem.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zdarza się, że ktoś przystępuje do tego kursu, ale jednak rezygnuje, bo na przykład jest to za trudne albo za bardzo się jednak boi?
0: Bardzo rzadko, natomiast są takie przypadki i to nie jest oczywiście żaden kłopot, to nie jest żadna ujma. Trzeba być świadomym tego, że to jest rzecz, której nasze mózgi, której człowiek naturalnie nie jest w stanie w żaden inny sposób doświadczyć, jak tylko tego próbując. Tak więc bardzo rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które po prostu po jakichś kilku próbach dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest dla nich. Natomiast podkreślam, bardzo rzadko, ponieważ paralotniarstwo jest bardzo wolnym sportem. Nie ma też, jakby to powiedzieć, my w tej uprzęży, wisząc pod tą paralotnią, jesteśmy tak trochę jakby zawieszeni w przestrzeni, co daje pewien plus w stosunku do innych statków powietrznych, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w żadnym pojeździe, że tak to nazwę. Nie mamy tego wrażenia, że jesteśmy w jakimś urządzeniu, które mogłoby się czy to A zepsuć, czy B można byłoby z niego w jakiś sposób wypaść. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, człowiek na paralotni czuje się bardzo swobodnie w tym powietrzu, przez co właśnie odchodzą te wszystkie takie lęki, jak lęk wysokości czy lęk przestrzeni. One oczywiście występują, natomiast w bardzo małym stopniu, dlatego też właśnie mało osób rezygnuje. Częściej się zdarza, że po prostu po już zdobyciu uprawnień piloci z uwagi na to, co w życiu robią, bo nigdy nie mają czasu, bo jakby całe szkolenie to jest, tak umówmy się, to jest naprawdę podstawa. My uczymy pilotów zachowania się w powietrzu do momentu takiego, żeby oni mogli w bezpieczny sposób w dalszym ciągu kontynuować swoją edukację. Bo tak pełnoprawny pilot staje się dopiero gdzieś przy intensywnym lataniu, myślę, po około 2-3 latach uprawiania tego sportu.
1: Jak wysoko można się wznieść na paralotni?
0: Ja osobiście byłem najwyżej na ponad 3000 tutaj u nas nad Szczecinem, nad płaskim terenem, ale rekordy są dwukrotnie wyższe. Tak więc no, na paralotniach można naprawdę na bardzo dużych wysokościach latać.
1: Ale to wcześniej powiedział pan, że się człowiek czuje bezpiecznie, bo nie ma tego samolotu, ale tak. Dla mnie to brzmi jednak groźnie, że jest się tylko w uprzęży i z tym skrzydłem, które trzyma, bo przecież też wiele rzeczy może się zdarzyć.
0: No dokładnie, tylko to jest właśnie cały, że tak to nazwę, paradoks paralotniarstwa. Mamy w lotnictwie coś takiego jak współczynnik bezpieczeństwa pasywnego. To mi to będzie troszkę trudno wytłumaczyć, ale takim prostym językiem chodzi trochę o to, że mimo że coś jest niebezpieczne, to wrażenie tego niebezpieczeństwa jest jakieś. I w paralotniarstwie akurat, jeśli chodzi o całe lotnictwo, to właśnie mimo że jest to dosyć niebezpieczny sport, chociaż ja tak muszę mówić, osobiście uważam, że on nie jest niebezpieczny, jeżeli się podejdzie do niego naprawdę z rozwagą, z odpowiednim podejściem, małymi kroczkami i nie będzie się przekraczać pewnych granic, to ten sport może inaczej. On nie jest bezpieczny, ale potrafi być bardzo bezpieczny i przez wiele, wiele lat uprawiania go można nie doświadczyć nawet sytuacji, która by spowodowała jakieś zagrożenie, ale właśnie ten współczynnik tego odczucia bezpieczeństwa polega na tym, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to my czujemy się w tym bardzo bezpiecznie. I w paralotniarstwie akurat na tle innych sportów lotniczych jest ono

0: chyba na najwyższym poziomie. Dlatego właśnie jest to paradoks.
1: Mówiliśmy o wysokości, a jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
0: Droga pani, przedwczoraj, będąc na lotnisku w godzinach popołudniowych, to była bodajże godzina 17, zauważyłem, że u nas na lotnisku właśnie wylądowała paralotnia. Zdziwiło mnie to trochę, bo akurat nie organizowaliśmy żadnych lotów, ani niczego w tym stylu, tak więc wiedziałem, że ktoś po prostu przyleciał skądś. Podjechałem tam na to miejsce jego lądowania. Okazało się, że tutaj taki kolega nasz ze Szczecina, który przyleciał z Piły. Tak więc no, zrobił dobre 200 km, startując o godzinie 11, lądując o 17. Tak więc no, to pokazuje tylko tyle, że jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 km nawet. Tylko że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniarstwa, natomiast za granicą są dużo lepsze, tak to powiem.
1: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje, no akurat tu było akurat na innym lotnisku, ale może się zdarzyć, że niekoniecznie to musi być lotnisko, to jak potem wrócić?
0: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ no, planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
1: Zapytam jeszcze też pytanie laika, czy nad morzem też się lata na paralotni, czy to tam te prądy są?
0: Tak. Nad morzem nie lata się termicznie, ponieważ no woda nie absorbuje tyle energii cieplnej i jej potem po prostu nie oddaje, tak więc tam nie ma termiki. Natomiast nad morzem można latać klifowo. Polega to po prostu na tym, że jeżeli się złożą odpowiednie warunki i mamy przeszkodę typu klif, to mamy przeszkodę wiatrową typu klif, to wiatr, który na taką przeszkodę napotka, musi ją po prostu ominąć. Taka jest po prostu fizyka płynów. Tak więc w momencie, kiedy ją omija, powstaje taka jakby fala noszeń przed tym klifem i my, znajdując się w odpowiednim miejscu przed tym klifem, znajdując się w tej fali noszeń, trochę jak taki surfer na fali, po prostu się w tym powietrzu unosimy. I póki wieje w odpowiednim kierunku wiatr, z odpowiednią siłą, to można tak latać godzinami.
1: A jak reagują ludzie na ziemi? Pan widzi tych ludzi, ewentualnie machają, czy...?
0: Przeważnie tak. Przeważnie bardzo pozytywnie. Paralotnia jest cichym sprzętem. Dopóki nas ktoś nie zauważy, to nas nie usłyszy. My lecimy zgodnie z naturą, zgodnie z wiatrem. Przede wszystkim ludzie się uśmiechają. Oczywiście, jak w społeczeństwie, no znajdą się osoby, którym przeszkadza cień na plaży, bądź że komuś tam, że się wylądowało u niego na łące, prawda, gdzieś tam na polu, ale to są naprawdę incydencjonalne przypadki. Przeważnie ludzie się cieszą, zapraszają nas na obiady, chcą porozmawiać, dowiedzieć się, tak jak pani, na czym to polega. No jednak każdy paralotniarz latający swobodnie i robiący jakieś przeloty jest tak, my to sobie tak w gronie nazywamy, trochę takim ambasadorem tego sportu. Tak więc my też staramy się być uprzejmi, mili, przepraszać, jeżeli u kogoś wylądujemy niechcący, no po prostu musimy wytłumaczyć, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko tak trzeba było.
1: Bardziej osobiste pytanie, dlaczego akurat paralotnia i co pan tam czuje w górze?
0: Dlaczego paralotnia? No powiem szczerze, że to troszkę trudne pytanie, ponieważ, no może inaczej, paralotniarstwem zająłem się dlatego, że jakby w takiej miejscowości małej, z której się wywodzę, poznałem kolegę. Ja się z nim znałem od wielu lat, natomiast nigdy wcześniej nie wiedziałem, że on lata na paralotniach. I któregoś razu z tego właśnie kolegi, mojego przyjacielem rozmawiając, dowiedziałem się, że no przecież Marek lata na paralotniach. No ja mówię, kurczę, co to jest? Ja tak sobie szedłem na internet, zobaczyłem, jakie to parolotniactwo jest fajne i to chyba było takie trochę może nawet i przeznaczenie, ponieważ akurat researchując ten temat tego parolotniarstwa, zadzwoniłem właśnie na Aeroklub w Szczecinie, bo też gdzieś na internecie znalazłem informację, że tam takie szkolenia się odbywają. Te szkolenia się odbywają nie za często, ponieważ jest ich tylko kilka w roku, a ja akurat szczęśliwie trafiłem, że dzwoniąc do się, że szkolenie jest za 3 dni, tak więc byłem jakby na gorąco od razu tym wszystkim zafascynowany, zapisałem się na kurs, a jak spróbowałem, no to już mnie to po prostu pochłonęło. I myślę, że chyba każdego by pochłonęło, ponieważ, jak powiedziałem, bardzo mało osób rezygnuje, a nawet ci, co rezygnują, nigdy w życiu nie żałują, bo nawet odbycie samego kursu to jest po prostu to piękna przygoda. Jest zwłaszcza na naszym terenie, na terenie naszego lotniska w Szczecinie, ponieważ śmiem to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest najpiękniejsze lotnisko w Polsce, ponieważ mamy kanały, jezioro i jest to chyba jedyne poza warszawskim, ale w Warszawie lotnisko jest rejsowe, a my mamy lotnisko sportowe, które jest praktycznie że umiejscowione w centrum miasta. Tak więc mamy i górę, i lasy, i wodę, i kanały, i budynki, wielkie osiedla, wszystko na miejscu.
1: Co pan tam czuje w górze?
0: Spokój. Spokój. Mimo, że bywa ekstremalnie, ponieważ latam w różnych trudnych warunkach niejednokrotnie, to mimo wszystko czuję spokój. Jak lecę, to wszystko inne nie istnieje. Jest tylko po prostu ta natura, powietrze, parolotnia i nic więcej. I chyba dlatego to robię. Po prostu to jest taki reset wszystkich innych trosk.
1: Opowiadał Kamil Dziarek, przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim. Może warto spróbować.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin Pogodno oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej prowadzili wzmożone działania prewencyjne w rejonie Jeziora Głębokiego oraz okolicznych terenów rekreacyjnych. Zwracali szczególną uwagę na zasady korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych, w tym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wylegitymowali łącznie 221 osób, podjęli 101 interwencji, ujawnili 103 wykroczenia. Przypominają, że rozpalanie ognisk czy korzystanie z grillów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. A najnowsza łódź Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie została ochrzczona. Nazwa Zawieja została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w mediach społecznościowych. To nawiązanie do bohaterki serialu kryminalnego nakręconego w Szczecinie. Konkurs na nazwę nowej policyjnej jednostki ogłoszono na początku roku. Internauci zgłosili kilkaset nazw, ale największe poparcie zdobyła Zawieja, nawiązująca właśnie do głównej bohaterki serialu Odwilż, policjantki Katarzyny Zawiei. Serial był realizowany w Szczecinie, a w rolę policjantki wcieliła się Katarzyna Wajda, która też została matką chrzestną policyjnej łodzi. Łódź będzie wykorzystywana do patroli prewencyjnych, jak i działań ratowniczych na wodach Szczecina, Zalewu Szczecińskiego oraz Morza Bałtyckiego.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Był serialowy wątek w Kronice Szczecińskich Policjantów, to teraz filmowe propozycje w Szczecinie i w regionie. W Multikinie w Szczecinie już w poniedziałek seans specjalny Klątwa Doliny Węży. To będzie kultowy film Marka Piestraka, balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego w nowej odsłonie z autorską narracją rapera Łony. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii, filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów. A wśród nowości w Multikinie w Szczecinie najnowszy film Gaja Ricciego Zawodowcy to ma być kino akcji w najlepszym stylu. Pełne napięcia, błyskotliwych dialogów i bohaterów, którzy funkcjonują w szarej strefie prawa, lojalności i interesów. Guy Ritchie po raz kolejny łączy dynamiczną akcję z charakterystycznym humorem i stylową realizacją. W obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Aiza Gonzalez. Dodam, że zdjęcia do filmu powstawały na Teneryfie, czyli dostaniemy także wakacyjny klimat. Nadal w Multikinie w Szczecinie, a także w kinie w Międzyzdrojach możecie zobaczyć film Michael. W rolę Jacksona wciela się bratanek artysty Jafar Jackson. Przez rok utrzymywał przed rodziną w tajemnicy ten angaż i intensywnie trenował taniec oraz charakterystyczny sposób poruszania się Michaela. Jeśli chodzi o śpiew, to w wielu scenach głos Jafara został cyfrowo połączony z oryginalnymi ścieżkami wokalnymi Michaela Jacksona. Jafar śpiewa samodzielnie w scenach a cappella lub gdy ćwiczy w studiu. Z kolei w scenach wielkich koncertów i najważniejszych teledysków dominują oryginalne, zremasterowane ścieżki wokalne Michaela Jacksona. Film Michael znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie Ewa w Międzyzdrojach. W tych kinach także coś dla młodszych widzów. Film Drzewo Magii, scenariusz oparty na kultowej, uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Enid Blyton, znanej w Polsce jako cykl Zaklęty Las. Współczesna angielska rodzina z trójką dzieci przeprowadza się na prowincję. Dzieci trafiają na magiczne drzewo zamieszkane przez fantastyczne istoty i to szansa na przygody w niezwykłych światach. Zdjęcia plenerowe kręcono w autentycznych, tradycyjnych angielskich lasach. Tytułowe drzewo to już fizyczna makieta pnia z zaawansowaną technologią CGI, nakładając na siebie cyfrowe elementy kilkunastu różnych gatunków drzew. W halach zdjęciowych też wykorzystano żywą roślinność. Aktorzy grali w otoczeniu prawdziwego mchu i kwiatów, co ograniczyło potrzebę stosowania green screenów. Drzewo magii to propozycja Skin z naszego regionu. I jest też inna ekranizacja książki. To trzecia odsłona produkcji, jaka powstała na podstawie książek Justyny Bednarek. Niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos. To tym razem kosmiczne podróże, detektywistyczne zagadki i dziki zachód. To filmowe propozycje. A w poniedziałek w szczecińskiej nowej dekadencji stand-up Katarzyna Piasecka z najnowszym programem Bagus. W tym samym miejscu w piątek spektakl Terapia dla par. Wyrazista sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. I to wszystkie propozycje na teraz. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Małgorzata Mura, zapraszam. Marzy się wam latanie. Będzie w programie dzisiaj sporo o lataniu, o tym, co może nam zaproponować Aeroklub Szczeciński, by chociaż trochę do realizacji tych marzeń się przybliżyć.
9: Wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą znakomicie.
8: Porozmawiamy sobie także trochę o historii szczecińskiego lotniska.
10: Umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryjnych, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie?
8: To niektóre z tematów, które dla was dziś przygotowaliśmy, a na początek właśnie rozmowa w szczecińskim aeroklubie. To dobre miejsce, by udać się na swoją przygodę z lataniem na Pomorzu Zachodnim. Rozmawiałam na ten temat z dyrektorką Aeroklubu Szczecińskiego Renatą Kostkiewicz.
7: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
8: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
9: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
8: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
9: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów, czy uczniowie, piloci.
8: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do was kierować?
9: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać wyglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie, z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze, a jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
8: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
9: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
8: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
9: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają i myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to lata szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające, ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie. Takie jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji spędzania czasu poza telefonami.
8: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
9: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Bo jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo. I to są młodzi ludzie, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż od razu po zakończeniu roku szkolnego. Ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
8: Wspomniała Pani o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich.
9: Mamy, to jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń i to będzie impreza otwarta i oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał, no ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza. Lasy Państwowe. Jeden był na słodko, drugi na pikantno. Da się je zjeść.
8: Mówiła dyrektorka Aeroklubu Szczecińskiego Renata Kostkiewicz. Do rozmów o lataniu jeszcze powrócimy i będzie także o skakaniu.
10: To z Panią zaskoczy, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie Pani.
8: O.
10: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło i w tą, wie Pani, przepaść z góry, wie Pani, dać nura.
8: To między innymi już za moment, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń, tego co się działo ostatnio w naszym regionie.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Na szczecińskich ulicach remonty i przebudowy. Organizacja ruchu zmienia się dynamicznie. W tym tygodniu zmiany m.in. na ulicy Zbójnickiej. O szczegółach Adrian Górny.
11: Pomiędzy ulicą Europejską a ulicą Harnasiów ruch jednokierunkowy jedynie w stronę miejscowości Ostoja. Wyjazd z ulicy Zbójnickiej na skrzyżowanie z Europejską niemożliwy.
6: Zalecany dojazd do Szczecina od strony ulicy Okulickiego lub od strony Rajkowa. Z kolei w związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie mamy zmiany w funkcjonowaniu linii 53 i 67 oraz 60. Zamiast przystanku na Emilii Plater korzystamy z przystanku tymczasowego Miedziana. W poniedziałek została wznowiona kontrola opłat na parkingu pod trasą zamkową. Jest płatny w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Za pierwsze i każde rozpoczęte 15 minut zapłacimy 70 groszy. Z opłat zwolnieni są posiadacze abonamentów mieszkańca PPN Dolny Taras i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście otworzyła akademickie centrum symulatorów. Cyfrowy statek za 30 milionów złotych. Przyszli nawigatorzy, mechanicy i mechatronicy będą zdobywać doświadczenie w obsłudze mostka, systemów nawigacyjnych, manewrów statkiem i reagowania w trudnych warunkach. Teraz zajrzyjmy na inną uczelnię, Uniwersytet Szczeciński. Placówka uruchomiła stronę internetową dla osób w kryzysach psychicznych. Studenci znajdą tam telefony i adresy centrów kryzysowych, poradniki mówiące o tym, jak reagować na hejt. Pozostając w temacie studentów, ogromne zainteresowanie programem płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim zgłosiło się ponad 500 młodych ludzi. W minionym tygodniu odbywały się kwalifikacje. Na chętnych czeka do 30 miejsc. Płatne praktyki potrwają od czerwca do września. Z Sejmik Województwa zgodził się, aby Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stał się partnerem wiodącym w projekcie Wspólna Natura, Kultura i Turystyka. A co to za projekt? Sprawdził Adrian Górny.
11: To polsko-niemiecka inicjatywa, która ma skupić się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego po obu stronach granicy. Projekt obejmuje m.in. zmodernizowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Szmaragdowego, opracowanie trójjęzycznego przewodnika z mapą i przygotowanie 5 polsko-niemieckich szlaków turystycznych.
6: Zaplanowano też kampanię, która zwiększy rozpoznawalność euroregionu Pomerania. I jeszcze zaglądamy do Dziwnowa. Tam odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
12: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
6: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski.
8: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Co jest potrzebne? Jakie cechy charakteru są potrzebne, by zacząć latać?
9: Każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę, żeby zostać pilotem.
8: Więcej o tym w programie już za moment. Będzie też trochę o historii szczecińskiego aeroklubu i szczecińskiego lotniska. Ale właśnie jeszcze powracamy teraz do rozmowy z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką aeroklubu szczecińskiego.
13: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
8: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
9: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no... Rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
8: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
9: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też 5 września Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
8: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
9: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest, to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot, do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno, same ćwiczenia będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
8: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
9: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi, ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
8: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
9: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Gdybym miała licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
8: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
9: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania, jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś decydować, bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania, tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanowiła, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż w szybowcu.
8: O lataniu opowiadała nam dyrektorka szczecińskiego aeroklubu Renata Kostkiewicz. Przy lataniu pozostajemy, bo rozmawiałam także z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu, który jest też członkiem aeroklubu prawie od początku jego istnienia. Miałam okazję zapytać go o trochę więcej o historii.
13: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
8: I chciałam zacząć od tej historii aeroklubu szczecińskiego. Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
10: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
8: No właśnie, nawet było, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
10: No właśnie, wie pani, jest największe, miało być pełno, wie pani, wymiarowe i tu miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa. No, lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nie usługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też, wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenie.
8: Ja chciałam jeszcze dopytać o ten aspekt jeziora, bo tu wtedy przed wojną lądowały, ja nie wiem, czy dobrze powiem, wodnoplaty, to się tak nazywa, te samoloty, które...
10: Wodnoplany, tak.
8: Tak, wodnoplany, czyli tak. Samoloty, które lądują...
10: Czy aeroplany, to jak... No, ale wiemy, o co chodzi.
8: Tak, no i to też był jakby taki plus tego lotniska, to co pan wspomniał, że i w ten sposób można było tutaj latać. Teraz już się tak nie da, prawda?
10: Proszę panią, da się, bo przed chwilą Szwed wylądował, ale nie na wodzie, ale tu na lotnisku, zabrał taką panią inżynier do Szwecji. To nie tylko on, ale Szwedów i Niemców, Skandynawów. Odwiedził mnie kolega z Islandii. No także tu, proszę panią, wszystkie drogi, jeżeli chodzi o Szczecin, lotnicze, to prowadzą na Rzym i na Krym.
8: To, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jest jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
10: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepiękny, no, nad morze. A Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to, to w centrum miasta, no i trochę... Dla niektórych jesteśmy solą wokół, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
8: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Był specjalny nadzór nad wami, prawda?
10: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, to jest temat chyba na oddzielną audycję, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
8: Co pana pociągnęło do właśnie tego latania, do skakania, a później też samolotów?
10: Ja mieszkałem w mojej rodzinie, to był blisko Kluczewa, takiego wojskowego lotniska rosyjskiego nad moim domem. Bez przerwy, wie pani, lądowały i robiły kręgi samoloty rosyjskie. No, zakochałem się w tym jako dzieciak, bo to były przepiękne, wie pani, te samoloty, to wyglądały naprawdę według mnie piękne, no i zresztą oni mają dobre konstrukcje. I to, wie pani, dalej już było tak, że nie było niczego innego, innej myśli, tylko trzeba zostać pilotem. W sumie to mam wykonanych 97 skoków spadochronowych, no chyba 12 to mam z AENA, tego samolotu, tego przeznaczonego w zasadzie na różne tam, do różnych czynności, do różnych przewozów, ale głównie do skoczków spadochronowych, to w wojsku było. Ale tak, to z panią zaskoczę, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie pani.
8: O.
10: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło, trzeba było wyjść i w tą, wie pani, przepaść, w tą z góry, wie pani, dać nura. I tak się odbywał skok. To się wychodziłem na skrzydło i to były skoki wszystkie ze skrzydła.
8: Był strach?
10: No jest. Proszę panią, jasne, że jakieś podminowanie jest, bo bez tego to się nie będzie, bo to, wie pani, wszyscy mówią, że tylko idiota się nie boi, nie? No ale ten strach, to wszystko, to musi być kontrolowane, to musi być pasja, to musi być miłość i tak dalej, jak we wszystkim. Tutaj to czuję się, wie pani, tak jakbym wtedy to jakbym z tramwaju wysiadał, nie? To była radość, to było szczęście, to była pasja.
8: O swojej pasji latania opowiada nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: O lataniu rozmawiamy sobie dzisiaj w programie.
10: Nie, bo jest za każdym razem inne.
8: O tym już za moment. Będzie także o bieganiu.
14: To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.
8: To między innymi jeszcze w tej godzinie. A teraz powracamy do rozmowy z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu.
13: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
8: Jak pan już teraz lata, bo teraz jako pilot, tak. Jest to dla pana dalej takie wyjątkowe, to unoszenie się w chmurach, czy już to spowszedniało?
10: No nie, to wie pani, nie spowszednieje. To myślę, że to wszyscy piloci tak mają. To jest tak, że druga rzecz, niebo jest za każdym razem inne. Za każdym razem wiosna, lato, czy jesienią, bo zimą to nie mamy tutaj specjalnie warunków do latania, ale może ale to jest w każdym razie kolorowy telewizor, to wysiada, jakie są widoki, jeżeli chodzi o horyzont, o piękno. To się z niczym, wie pani, nie da porównać, bo jak ja często zabieram, wie pani, od czasu do czasu moje kuzyneczki, czy kolegów, czy ktoś się tam jakoś tak tutaj czasem załapie do mnie, no to jest dla niego zawsze niepowtarzalne przeżycie. A dla mnie to, wie pani, nie będę ukrywał, ja bardzo chciałem, ja marzyłem całe życie, żeby to powiązać z zawodem, ale niestety, no, koledze udało się, on teraz przeszedł na emeryturę, bo ja też jestem emerytem, przeszedł na emeryturę, bo latał w linii do San Diego, spotkaliśmy się po latach, dosyć ciekawa rozmowa była z nim, bo ja coś tam grzebałem przy samolocie swoim, a on przyszedł z tatą i cześć, Bartek, poznajesz mnie i tak dalej, a ja mówię, nie, no poznaję cię, wiesz, poznaję. Odchodzę na emeryturę i tak dalej, chciałbym ci się spytać, wiesz, to jeszcze pogadamy dokładniej, bo bym chciał taką awionetkę kupić, wiesz. A ja mówię, Jarek, poczekaj, czego ci nie rozumiem. Całe życie latałeś, 40 lat i tak dalej, i co ty chcesz kupić, mały samolot? A on mówi, no słuchaj, tak, bo ja, wiesz, tak prawdę mówiąc, to ja pracowałem, nie? A teraz chcę sobie polatać. No i Jarek właśnie przylatuje do mnie. Dosyć często mam z małżonką tutaj, no bo Szczecin, jego miasto rodzinne i tak dalej, no to jakieś tam zawsze rodzinne powiązania są, czy potrzeba, czy w ogóle, bo tutaj stąd, potem nad morze jest, no, połowę Polski myślę, że my w ogóle, Szczecin leży w ogóle nad morzem, wie panie, to jest czasem zabawne, nie? A Szczecin leży w odległości równiutko, jak się leci tego w kierunku Świnoujścia czy Heringdorsu, to jest 100 kilometrów, nie? Także spory kawałek drogi. A jak się, proszę panią, leci nad Zalewem Szczecińskim, to jak tam widać fale, to jest kawał akwenu i dosyć jest niebezpieczny ten, bo to jest ogromny akwen wodny, także tu jachtmeni też muszą uważać, no ale wie panie, skoro latamy nad tą wodą i tak dalej, to też patrzymy na dół czasami, co się tam dzieje, ale nie wyobrażam sobie innego zajęcia i tego, wie panie, jak siedzenie za sterami, no to już żona mnie nazywa pogodynką, bo ja wysoko mieszkam i moment zawsze do okna i cały Szczecin widzę naokoło. ze swojego mieszkania. Już wie, jak ja biegnę do okna i patrzę pogodę, wie pani, na chmury, to ona już wie, że to już mi wyrywaj, bo widzę, że przebierasz nogami. Wie pani, na to lotnisko, niech ja cię nie widzę, wie pani, no tak czasami jest z małżonkami. No.
8: Jak pan startuje ze Szczecina na taki lot dla swojej przyjemności, to gdzie się pan zapuszcza? Leci pan nad morze, czy tylko tu w pobliżu?
10: To różnie bywa, bo to tam mamy przyjaciół, że oni odwiedzają nas, my ich tam proszą na kawę czy coś, no to jest Przylep, to jest Zielona Góra, to jest Leszno, to jest Bagicz bardzo często, wie pani, to jest Chojna. Kiedyś no, przepiękne lotnisko było, tam robiono pikniki, pierwsze przepiękne lotnisko było w Kruczewie, nie?
8: To jeszcze chciałam na koniec zapytać, jak nas słuchałaby jakaś osoba, czy chłopiec, czy dziewczyna, tak jak pan kiedyś marzący o lataniu, co powinna zrobić taka osoba, od czego może zacząć, z czego spróbować?
10: Proszę panią, od takiego słowa musi zacząć, nie, żeby się nie bał być szczęśliwym i nie ma co tam wzdychać do plakatu, wieszać sobie, tylko step by step, już jak ma się te 12-14, to marzeniami, ale marzenia trzeba realizować. Fundamentalna rzecz, krok po kroku, nie ma nic od razu, spatrzenia i tak dalej. To jest naprawdę mozolna rzecz, dochodzić do tego, żeby, proszę panią, naprawdę odkleić się od tego pasa i polecieć samodzielne w powietrze. Ale marzenia trzeba bezwzględnie realizować i nie ma co czekać, bo tak jak wszędzie podają ten fundamentalny parametr time, czas. Czas jest fundamentalnym parametrem w lotnictwie. I od punktu A i do punktu B i czas życiowy, gdzie trzeba w tym czasie te umiejętności dość. I trzeba naprawdę zgłosić się do aeroklubu. Chcesz być tam inżynierem, chcesz być, nie wiem, jak to mają kapitanem, pilotem, to trzeba to twardo już w liceum czy w młodym tam wieku objaśnić, że będą się czepiać, że będą ściągać za nogi i tak dalej. Trzeba to nie ukrywać, twardo stać przy swoim i determinacja to jest bardzo ważne, wie pani, naprawdę. A jeszcze jak ma się wsparcie rodziców duże, albo nawet ja już poruszam ich chrzestnych, wie pani, czy kogokolwiek w rodzinie, no to jest przepiękna sprawa. Niech nie marnują czasu i niech nie boją się być szczęśliwymi. To jest właśnie, bo potem jest żal do samego siebie. Wie panie, mnie kosztowało naprawdę trochę zdrowia i tak dalej, ale nigdy nie odpuściłem. Nigdy. Ani nie było, wie pani, tygodnia, żebym zwątpił, nie? No i dlatego, wie pani, mam i swój samolot prywatny i proszę panią, i mam licencję i w powietrzu jestem super wolnym człowiekiem i to się nie da z niczym porównać.
8: O lataniu opowiadał nam Bartłomiej Borkowski ze szczecińskiego aeroklubu. W programie będzie jeszcze m.in. o czytaniu. To też pasja i też to czytanie może nas przenieść w różne światy. A teraz jeszcze na sportowo.
13: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
8: Jeśli chcecie nauczyć się dobrze chodzić z kijami, czyli uprawiać Nordic Walking, możecie na przykład poszukać klubu Pogodni Nordikowcy. O tym rozmawiałam z Karolem Lipińskim właśnie z tego klubu.
15: Klub Pogodni Nordikowcy powstał 5 lat temu i to taka inicjatywa, można powiedzieć, lokalna. No, na początku jako pasjonaci Nordic Walkingu zaczęliśmy się spotykać tak nieformalnie, organizować sobie wspólne treningi poprzez możliwość uzyskania funduszy na organizację takich niewielkich właśnie wycieczek z kijami. Powstała taka inicjatywa pod nazwą Pogodni Nordikowcy. Pogodni od pogody i od pogody ducha, ale też od dzielnicy, gdzie spotykaliśmy się, bo spotykaliśmy się po prostu na szczecińskim Pogodnie i z Pogodna ruszaliśmy do Lasu Arkońskiego i stąd to wzięła się nazwa. Natomiast kolejnym krokiem tego naszego powstania, tego klubu było to, że właśnie zaczęliśmy już bardziej się organizować, starać się o również fundusze zewnętrzne po to, aby móc startować w różnych rywalizacjach, zawodach sportowych. Oczywiście wszystko z lekkim przymrużeniem oka, żeby było wesoło i tak bardziej dla rekreacji niż dla wyczynów sportowych.
8: Jak to w tej chwili wygląda? Spotykacie się regularnie? Gdzie was można znaleźć?
15: Tak, spotykamy się w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. To jest Las Arkoński w Szczecinie. Są zbiórki naprzeciwko stadionu Arkoni oraz przy ulicy Kochanowskiego, róg ulicy Kochanowskiego i Wincentego Pola. Mamy grupy, generalnie grupa w czwartek i we wtorek to są grupy takie bardziej zaawansowane, które już długo chodzą. Nasze treningi są bardziej takie wyczerpujące w tych dniach, wymagające. Tam już chodzą osoby, które znają prawidłową technikę chodu Nordic Walking i one są urozmaicane. To nie jest tylko chodzenie z kijami, ale urozmaicane różnymi ćwiczeniami, elementami różnych treningów takich z wykorzystaniem innego sprzętu, jak gumy, jak taśmy i tak dalej. Natomiast trening niedzielny jest trening typowo taki rekreacyjny, długi, w granicach 2 godzin. Jest to typowy marsz. Oczywiście są również elementy różnych innych ćwiczeń, natomiast generalnie skupiamy się tam na marszu i na takich długich wycieczkach.
8: O której ten trening niedzielny jest zazwyczaj?
15: Niedzielny, w niedzielę zapraszamy na parking przed ulicą, przy ulicy Arkońskiej, naprzeciwko stadionu Arkoni. Zaczynamy o 9:30. Także to jest dobry czas, żeby fajnie rozpocząć niedzielę. Wszyscy są zadowoleni, kiedy wracają o godzinie 11:30 i mają już zrobiony za sobą trening, endorfiny buchają i można zacząć fajnie spędzać niedzielę.
8: Ten trening dwugodzinny, to ile jest mniej więcej kilometrów?
15: To wszystko w zależności od tego, ile osób przychodzi, jak liczna jest grupa, jaki jest poziom zaawansowania osób, które przychodzą, bo tam też przychodzą osoby nowe. Więc między 6 a 10 kilometrów. To jest taki dystans.
8: Jak powinny się przygotować właśnie te zupełnie nowe osoby, które w Szczecinie jeszcze nie chodziły z kijkami, do tego waszego treningu?
15: Generalnie, jeżeli ktoś nie ma zupełnie pojęcia o tym, jak chodzić z kijami, nie miał do czynienia z Nordic Walkingiem, to my oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszym klubem i najlepiej się umówić na taką jedną godzinę zajęć takich indywidualnych. My wtedy pokażemy po pierwsze, jak dobrać odpowiednie kije, jak zacząć chodzić, jak prawidłowo technicznie chodzić z kijami, ponieważ wiele osób, które my widzimy po lasach, które gdzieś tam mają ze sobą kije, niekoniecznie używa prawidłowej techniki i to nie jest dobre dla zdrowia. Dlatego jeżeli ktoś chce zacząć chodzić z kijami, potocznie mówiąc, a tak naprawdę techniką Nordic Walking, no to powinien przejść taki krótki kurs. To jest dosłownie godzina, wystarczy, żeby zapoznać się z tymi podstawowymi zasadami i później już można do grupy dołączyć i chodzić i wtedy podczas takiego chodzenia już z grupą, wtedy też instruktor zawsze zwraca uwagę na to, co należy wyeliminować, żeby nie popełniać tych błędów. Dlaczego mówimy o tym pierwszym spotkaniu z instruktorem takim face to face? Ewentualnie tam można się umówić 3-4 osoby, które nigdy nie chodziły i przyjść, dlatego żeby nie powielać później błędów, które gdzieś tam nam zostają. Jeżeli sami zaczynamy chodzić z kijami, najczęściej jest tak, że jednak nie robimy tego prawidłowo, mimo że jest mnóstwo filmów na YouTube, gdzie tam pokazują nam, jak ktoś, jak się powinno chodzić, to jednak jak ktoś nas zobaczy z boku, jest od razu w stanie wyeliminować pewne błędy, później ich nie powielamy, a to ma wpływ później na nasze zdrowie, ponieważ prawidłowo chodząc techniką Nordic Walking, my jesteśmy w stanie wprowadzić w ruch około 90% mięśni. My się śmiejemy, że na naszych treningach, gdzie marsz Nordic Walking ma tą przewagę nad biegiem, że możemy się również sobie swobodnie rozmawiać, śmiać się, to jeszcze mięśnie twarzy również pracują, więc tych mięśni jest ponad 90%. I oczywiście, jeżeli chodzimy prawidłowo, to wszystko to ma rację bytu, czyli my wtedy faktycznie wprowadzamy w ruch te mięśnie. Natomiast jeżeli chodzimy źle, trochę inaczej, zginamy nieprawidłowo w łokcie, ręce nie chodzą tak, jak powinny być, nie w odpowiednim miejscu wbijamy kij z tyłu, no to wtedy możemy się narazić na jakieś kontuzje, na jakieś przeciążenia, szczególnie w górnych partiach mięśniowych. Lepiej nauczyć się po prostu od razu prawidłowo chodzić.
8: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
15: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów.

0: mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi. W Szczecinie również taka impreza jak Liga Zachodu, która co roku się odbywa.
1: Kiedy ta liga będzie?
0: W tym roku 25 lipca Polana Sportowa, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy już na naszych stronach internetowych Ligi Zachodu. Liga Nordic Walking Polska.
1: Zapraszał Karol Lipiński ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Było o lataniu, było o chodzeniu z kijami, będzie jeszcze też o imprezie biegowo-bulwarowej. Zdradzimy też, jakie w sierpniu żaglówki przypłyną do Szczecina. Ale to za moment. Teraz zaglądamy do szczecińskiej biblioteki. Z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, rozmawiałam na temat czytania książek.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
3: Dla mnie to dalej mało. Ja wiem, że ten poziom się utrzymuje i tam jest widoczny wzrost sprzed paru lat i pandemii, ale chciałbym, żeby to było więcej.
1: Jak u nas wygląda to w Szczecinie, w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
3: No, Szczecin jako to większe miasto ma zdecydowanie lepsze te statystyki. I moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Bo nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
1: Jakie to są działania przykładowo?
3: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
1: Jakich byśmy tutaj wymienili takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
3: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego. Ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
1: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
3: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą i tak go to wywindowało.
1: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
3: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża, ale Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecinia, on po prostu jest stosunkowo blisko jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
1: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest

0: która łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
1: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Czy ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
0: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
1: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction, on jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
0: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
1: Tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
0: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami. Tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
1: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób. Nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 km podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
0: O czytaniu książek w naszym regionie opowiadał nam Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Teraz wydarzenie, które jeszcze przed nami i to trochę czasu zostało, ale warto sobie zarezerwować czas, przygotować się, potrenować, bo to wydarzenie sportowe, ale także będzie o wydarzeniu widowiskowym. O tym rozmawiałam z Celiną Wołosz, rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8. edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie?
3: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie dlatego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od 2 roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
0: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
3: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwaru. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
0: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
3: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą cumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i strefy gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dorosłych. To będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym, żeglarskim klimatem.
0: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
3: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
0: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
3: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przypłynąć i to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużą ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś gdzieś tam cumowały przy naszych nabrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi, polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina, bo tutaj przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
0: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Mhm. Duże zainteresowanie?
3: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanu niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisane zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
0: Rezerwujcie czas, informacje o zapisach znajdzie się na stronie internetowej Szczecińskiego Magistratu, a o tym wydarzeniu opowiadała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. I to tyle w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: grama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Morniny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
16: Tu Radio Złote Przeboje, dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
17: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu, Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
18: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
19: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
17: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
20: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
17: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
21: I definitely have a different feeling going into this match.
22: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
21: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
17: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
16: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. 3 minuty po godzinie 8, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche. Radio Złote Przeboje. A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
16: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Styczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana Mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Reklama.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki, Będzie taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach, na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach z godzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa?
2: To w zasadzie
1: już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
11: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

The Police za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torbarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje.

na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak to siedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
12: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
13: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
12: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
14: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
12: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. Radio Złote Przeboje. O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Rokset w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Rokset zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. I to taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i... I znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin' na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj, odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart, łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

0: wersją kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Nareszcie weekend.
4: Nareszcie sobota.
3: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o 10:00 w góry i do lasu. Zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
10: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
11: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
10: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
12: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
10: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
13: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
10: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery 22 4 4 3 0. A tu Michael, nie, a tu Łam zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Aqui do Media Markt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: My Cold Feet, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 smutku.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
2: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj, nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki, Radio Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Fakt.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci, ale najpierw wiadomości o 11:00, w tym momencie 11:00.
2: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
3: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
2: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
5: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
4: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrz olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
2: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
1: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
7: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
1: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem.
8: Radio Złote Przeboje.
1: I już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście. Zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to czerwone gitary. Ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie dodzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieje, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszy się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: To jest radio Złote Przeboje.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Wedze też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 89 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part-time love.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
17: Mediamarkt.
16: Tylko teraz, lalka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
0: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

Edyta Górniak w Radzie Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Tanio tutaj.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
9: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
8: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
10: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
11: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
8: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
12: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
8: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jakbyś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka. Po prostu. Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15:00. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz, także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: media. Hej, znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później, pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
1: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
1: To był znak.
2: I ta limuzyna, w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie: co ja tu robię, co się dzieje? Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i, tak. I grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: Marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałaś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim, też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w takim filmie.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to
1: o,
2: troszeczkę
1: nie,
2: było tego.
1: Ładnie.
2: Taki typ, wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic
2: za darmo.
1: I na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, bo ja też ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie z Polski przyjechała, jak w obciachowym takim kostiumie, takim, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Vakcik.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dymiński z łódzkiej policji.
4: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
3: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Pogoda.
3: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie, troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
7: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
2: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
1: O życiu.
2: Tak, o twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi ci życie.
1: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
2: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia?
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: Ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: wykonał. I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Komodo.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
2: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam
2: cytrynę.
1: Podobno najlepsze cytryny, jak kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina? Prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
2: Byliśmy razem przez 2 lata z sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię, mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no widzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles, jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość, no. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że to jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: obuję tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to jest osoba...
1: So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, jak to będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Wiesz, Izabelo, Izamiko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą nas tuż o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, tak, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje
1: ale
0: życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
4: Autopromocja.

0: Biedronka.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie masz.
8: Kto zwalcza ból? To
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Duży wybór?
19: Jest.
18: Projekt?
19: Jest.
18: Szybka dostawa towaru?
19: Jest.
18: Wszystko jest.
19: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
18: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
19: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
18: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
19: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
18: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni w właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay. Czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. Ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic pakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie, jak jesteś
2: w pracy? Sama sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No, raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna. No,
2: gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About The Money.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę? Jak budować taką więź? Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: Dzięki do MediaMarkt. Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
2: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność. Tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
1: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
3: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum. Mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
1: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekaw jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest, musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my wiesz, się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję, jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i takiego regularnego bywania, spotykania się z nią.
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: o to chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Communard, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: No, jak
0: tyle
1: się dobrze,
0: rodzą się scenariusze.
1: Tak, jak się dobrze pisze i też no, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami.
2: Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
3: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek jest, na siłowni jestem czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
2: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak. Angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
3: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
2: Aha.
3: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na wgniotki.
2: W gniotki?
3: No. Prawda? Zgadza się wszystko.
2: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No tak, krem na wgniotki. A to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku polskim.
3: Nie mam tego. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
2: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
3: Nie, i mnie się chyba matka by nie zabiła.
2: Grażyna by nie pozwoliła
3: na to. Ona by nie pozwoliła na to.

0: słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie szósta? Jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety dwunasta pierwsza, więc u mnie to jest tak dziewiąta, powiedzmy.
1: Poproszę, pani tak, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym, walczę. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tę nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.

0: Izo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne.
1: I zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11:00 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Nas uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chap Mami. No trochę orientów wpuszczam wam przez głośniki.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podyrektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami. No mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Lambada.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Reklama.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500 zł. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: No to hej, genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje, a do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
13: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
12: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką. mówi obrońca Tomasz Kędziora.
14: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
12: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30, a dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16:00, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Łabiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

To Damon and Back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek. No ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne. To Madonna.

0: Mediobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Tak, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka. Obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów? No,
1: jeszcze nie. Jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny. Tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnie, paki rozrywki.
0: Och, to karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, no, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady
0: na dzieciach i na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka?
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, tak? Chce się spać,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Nie! Bardzo się cieszymy, super, w końcu zaśmiewaliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż

0: połowę swojego życia słucha radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na radio Złote Przeboje.
1: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam. No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników. T-Laf i Bóg w radiu Złote Przeboje do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję Wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18.00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
14: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
13: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
15: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
13: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
15: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
13: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Niedzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
16: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
17: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
14: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
13: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Tutaj będzie pięknie po godzinie 18. Mariusz Strzelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

Ten artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, to teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
19: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
18: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

I jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza Czas Gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote.

sobotni prawie że wieczór, bo dobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
10: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
11: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
12: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
11: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
9: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
13: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
9: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
14: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
9: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Rona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, Too Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atomic.

sumie na swoim koncie mają 8 krążków i miliony sprzedanych płyt. Również krytycy w swoich recenzjach, zwłaszcza przy pierwszych płytach, byli naprawdę przychylni, doceniając to, że dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe, Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boysbandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Wiktorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa.

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach. Yo!

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Reklama.

grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK Chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
14: Wakacje coraz bliżej, harcerze szykują się na obozy. My trochę o harcerstwie w programie sobie porozmawiamy. Sprawdzimy, czego nas uczy.
15: Harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy. Nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund.
14: Małgorzata Mura, zapraszam na program. To oczywiście nie jedyne tematy. Będą także propozycje, które możecie wykorzystać w wakacyjnym planie. Można na przykład zająć się, a czemu nie, modelarstwem.
16: Typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne.
14: Można też za pośrednictwem modeli pofruwać na paralotni, o tym też będzie w programie, sprawdzimy, jak tym się lata.
17: Ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse. Na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi.
14: Jak się paralotniarstwa nauczyć? Dlaczego warto? Być może to też taki pomysł na najbliższe wakacje dla Was i to będzie w programie. A zaczynamy od harcerstwa. Czym jest współczesne harcerstwo? Jak się do niego dostać? Jak to wygląda w naszym regionie? O tym rozmawiałam z zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP, harcmistrzynią Joanną Druciarek.
13: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
14: Czy harcerstwo jest popularne w Szczecinie?
15: No, wydaje mi się, że tak. Mogę to stwierdzić, chociażby po takim fakcie, że do naszych gromadzeń zuchowych są zapisy, są kolejki. A mogę to powiedzieć dokładnie z doświadczenia własnego, dlatego że przez 10 lat prowadziłam 6. gromadę zuchową Zielone Żabki i muszę właśnie to stwierdzić, że niestety nie było miejsca w naszej gromadzie. Mieliśmy ponad 30 dzieci i rodzice czasami czekali rok albo i dwa lata, dopiero aż te starsze zuchy przejdą do drużyny harcerskiej, aby właśnie kolejne młodsze dzieci mogły dołączyć do naszej gromady. Z tego, co się orientuję, w pozostałych 4 gromadach naszych szczecińskich również jest bardzo spore zainteresowanie i bardzo sporo dzieci przychodzi, przyprowadzają ich rodzice, no i oczywiście powstają nowe gromady, żeby zapewnić dostępność harcerstwa dla tych najmłodszych.
14: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo miałam okazję rozmawiać z harcerzami w różnych miejscach Polski i nigdy nie spotkałam się ze stwierdzeniem, że są kolejki. Także to chyba bardzo dobrze świadczy o Szczecinie. A czemu akurat u was jest takie zainteresowanie harcerstwem?
15: Znaczy ja sądzę, że to nie chodzi tylko o Szczecin. Myślę, że w innych miastach również jest to bardzo popularne. Dzieci w naszych jednostkach i w zuchowych, i w harcerskich drużynach, i w drużynach starszo-harcerskich, i wędrowniczych mogą nabyć wiele cennych umiejętności, zdobywają sprawności i tropy, tak zwane kompetencje, które są potrzebne w życiu dorosłym. I te umiejętności, które nabędą za młodego człowieka, no zostają z nimi na całe życie. Mhm. Mamy różne cykle sprawnościowe, zgodne też z zainteresowaniami dzieci. No tego jest całe mnóstwo, jest ponad 200, także ciężko też wymienić te obszary. No mówię, no nawet no ja mogę też tutaj opowiadać o zuchowej gromadzie i o tych najmłodszych dzieciach, bo do zuchów trafiają dzieci w klasach tych 1-3. No i one uczą się od ścielenia łóżek, od sznurowania butów, uczą się jak trzymać igłę z nitką, jak przyszywać sobie właśnie sprawności zdobyte. No uczą się też rozpalania ognisk, no wszelkich umiejętności, uczą się gotowania, uczą się trzymania prawidłowo noża, krojenia, no nie wiem, warzyw, przygotowania samodzielnie kanapek. No stwarzamy im taką przestrzeń, którą nie zawsze mają w swoich własnych domach, bo właśnie rodzice są zapracowani, zabiegani, nie ma na to czasu. No wiemy doskonale, jak wygląda ta rzeczywistość taka codzienna, rodzinna, jak dzieci są wysyłane do szkoły, kanapki gotowe, wrzucone do plecaka. No, dzieci nie mają po prostu na to tej przestrzeni, a na naszych właśnie piwakach, czy koloniach, czy obozach, no stawiamy bardzo dużą wagę na tą taką samodzielność i tym młodym ludziom stwarzamy możliwość właśnie uczenia się przez działanie.
14: Te podstawowe umiejętności to jedno, ale też z tego co wiem, młodzi harcerze mogą rozwijać zupełnie inne, nowe, takie bardziej ciekawe, bym powiedziała niespotykane kompetencje. Jakie mamy jeszcze takie możliwości? Czego mogą się jeszcze nauczyć? Oprócz wiązania butów.
15: No to dla maluchów oczywiście, nie? Starszaki to już, starsi harcerze to potrafią. Znaczy w naszym Chówcu mamy ponad 22 jednostki. Znaczy 22 jednostki, kilka kręgów instruktorskich. I na przykład w dziale drużyn starszo-harcerskich mamy 2 drużyny specjalnościowe. Są to obronne drużyny starszo-harcerskie. No i tam już trafia młodzież, no, która chce rozwijać swoje zainteresowania, chce się nauczyć czegoś więcej, tak? Bytowania w lesie, są tam takie akcje różne survivalowe, są też możliwości nauczenia się strzelectwa. No rozwijają te wszystkie, tutaj ten cały taki obszar obronny. Tam jest wiadomo też i pierwsza pomoc w takim już na wysokim poziomie. No i drużynowi starają się zapewnić oczywiście bardzo ciekawy program przez cały rok, no żeby przyciągnąć tych młodych ludzi, żeby oni mieli możliwość rozwoju.
14: Wspomniała pani takie 2 słowa, sprawności i tropy. To jest to samo, czy czymś się to różni?
15: Nie, no teraz troszeczkę się zmieniło. Wcześniej były tylko sprawności zuchowe i sprawności harcerskie. Teraz są tropy. Trop jest troszeczkę więcej niż sprawność, ponieważ w tropie może być zawartych kilka sprawności. Trop obejmuje cykl też kilku zbiórek i jest zdobywany bardziej zespołowo. Bo sprawności z kolei pozostały też indywidualne. I na przykład te najmłodsze dzieci zuche, no harcerze w sumie też, mogą zdobywać sprawności indywidualnie, nawet w swoich domach.
14: A jak to wygląda? Mówiła pani, że jest dużo zuchów w Szczecinie, czy później już jak są starsi jako harcerze to się wykruszają? Czy macie tutaj taki problem, czy jednak nie?
15: Znaczy powiem tak, jak mamy 5 gromad zuchowych, czyli dla tych najmłodszych dzieci klas 1-3, to z kolei drużyn harcerskich mamy aż 8. Także nie wykruszają się, wręcz dochodzą nowe dzieci, właśnie w tym wieku w klasie 4-6 i generalnie mamy taką płynność metodyczną, czyli dzieci, które kończą kończą trzecią klasę i no, są już starszymi zuchami, trzygwiazdkowymi, bo to są też takie stopnie zuchowe. Zuchy przez te trzy lata zdobywają swoje gwiazdki, pierwszą, drugą i trzecią. To właśnie przechodzą potem płynnie do drużyny harcerskiej. Jeżeli w danym środowisku, i tak się u nas tutaj w Szczecinie też dzieje, że na ogół gromady zuchowe mają zaprzyjaźnioną albo działającą w tym samym szczepie drużynę harcerską, wtedy następuje no, płynne, uroczyste oczywiście przekazanie zuchów, z najstarszych zuchów do drużyny harcerskiej, no ale oczywiście byłoby wtedy 1:1, czyli 5 gromad zuchowych, 5 drużyn harcerskich, ale tak nie jest. Właśnie jest 8 tych drużyn harcerskich, dlatego żeby też dzieci, które wcześniej nie były zuchami, mogły sobie dołączyć no, w dowolnym momencie, w 4., 5. czy 6. klasie do drużyny harcerskiej, no a następnie przechodzą sobie do drużyny starszo-harcerskiej. No już tutaj starsza młodzież to już ma taką dowolność, już tutaj nie ma tutaj 1:1, bo też drużyny starszo-harcerskie działają troszeczkę w innych jakby miejscach, w innych dzielnicach. No i potem są też drużyny jeszcze wędrownicze dla licealistów, dla też studentów, także wędrownictwo też tutaj się rozwija. No mamy 4 drużyny wędrownicze. Mamy nadzieję, że będą one zaraz też się, ta liczebność się powiększy. Ale tak naprawdę wszystko zależy od drużynowych, którzy pełnią te swoje funkcje, tak jak my zresztą, instruktorzy wszyscy, na zasadzie wolontariatu. Także wiadomo, że czasami jakaś drużyna no niestety ulega rozwiązaniu, bo na przykład drużynowy wyjeżdża na studia do innego miasta i nie ma kontynuacji. Ale jeżeli tak się dzieje i nie znajdziemy zastępstwa, to za chwileczkę powstaje w to miejsce nowa drużyna, także nie martwimy się.
14: O harcerstwie opowiada nam zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP harcmistrzyni Joanna Druciarek. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie o tym, jak wygląda takie codzienne życie harcerza.
15: Co 2 tygodnie albo co 3 tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie 2 godziny, tylko 4 albo 5 godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów.
14: W programie także będzie o zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, bo wiem, że więcej osób wybiera terminy wakacyjne właśnie na taki egzamin. A na czym można oblać na placu manewrowym?
7: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
14: Sprawdzimy między innymi też, jak wyglądają statystyki zdawalności takich egzaminów. Będzie również o paralotniach.
12: Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. To się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować.
14: Podpytam też, co się czuje tam w górze i dlaczego warto się zainteresować tą aktywnością. A teraz już najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Okazało się, że mandaty za szóstki można wyrzucić do kosza, a wszystko w związku ze złą kalibracją. Więcej na ten temat Mateusz Stanicki.
18: Chodzi o urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica, które zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd wykryli kierowcy ciężarówek. Inspekcja Transportu Drogowego podała, że anuluje mandaty z 5 dni na przełomie kwietnia i maja.
5: W województwie zachodniopomorskim mamy 4 lokalizacje z odcinkowym pomiarem prędkości. Urządzenia na A6 zostaną poddane ponownej legalizacji. Pozostając na drogach, rusza budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. Umowę na realizację inwestycji podpisano przy porcie w Policach. To właśnie w tym miejscu pod Odrą przechodzić ma dwunawowy tunel o długości 5 km, który domknie drogowy ring wokół aglomeracji szczecińskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2033 roku. Samo drążenie tuneli może potrwać 2 lata. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie prowadzić od autostrady A6 w Kołbaskowie przez Bełdargowo do Łuje, węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie do Polic. 5-kilometrowe tunel przejdą pod Odrą w okolicy miejscowości Święta, a dalej droga dotrze do węzła Goleniów Północ, gdzie S6 łączy się z S3 prowadzącą ze Świnoujścia na południe Polski.
19: W Sądzie Okręgowym w Szczecinie w środę rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo trzech osób. 2,5 roku temu w Międzyzdrojach mężczyzna pod wpływem środków odurzających wjechał samochodem w pieszych. Został oskarżony o popełnienie zabójstwa trzech osób. Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Wyraził żal i przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Przenosimy się na wodę. Ponad 1000-tonowy blok dziobowy okrętu ratowniczego Marynarki Wojennej RP powstanie w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. O szczegółach Grzegorz Pałka.
20: Umowę kooperacyjną w tej sprawie podpisali we wtorek prezesi Szczecińskiej i Gdyńskiej Stoczni, bo to właśnie Stocznia Wojenna w Gdyni zbuduje go w ramach programu Ratownik. Stocznia Szczecińska Wulkan dostanie część okrętu od gruszki aż do trapu. Cały element ma 24 metry długości i 26 metrów wysokości. W Szczecinie ma zostać zamontowany też ster strumieniowy i wszystkie elementy napędu. Gotowy okręt ma zostać zwodowany jesienią przyszłego roku.
19: A nowy okręt ratowniczy marynarki zastąpi stare jednostki ORP Piast i ORP Lech, zapewniając wsparcie okrętom podwodnym oraz realizując zadania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Bałtyckim. Pozostańmy na wodzie. Od czwartku w Dziwnowie odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
21: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
19: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski, a w sumie przewidziano 11 wyścigów.
14: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
14: Paralotnie pięknie wyglądają w powietrzu. Na pewno lot jest bardzo przyjemny. A co dzieje się i gdzie lądują paralotniarze?
17: Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót.
14: O paralotniach między innymi porozmawiamy sobie jeszcze w tej godzinie programu, a teraz powracamy do rozmowy o harcerstwie. A rozmawiałam z harcmistrzynią Joanną Druciarek, zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP.
13: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
14: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, tydzień szczecińskiego harcerza? To są spotkania właśnie weekendowe, czy jakieś też wydarzenia w ciągu normalnego tygodnia?
15: To już mówię. Generalnie nasze drużyny, jednostki bo i gromady zuchowe i drużyny harcerskie mają cykliczne zbiórki raz w tygodniu. No i teraz tak, gromady zuchowe na ogół spotykają się od poniedziałku do piątku, mają półtora godzinne albo dwugodzinne zbiórki. Drużyny harcerskie, starczo-harcerskie i wędrownicze też mają czasami zbiórki w tygodniu, ale na przykład co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie dwie godziny, tylko cztery albo pięć godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem, po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów, od całej cywilizacji i technologii, która nas otacza.
14: No właśnie, ale te komórki w harcerstwie szkodzą czy pomagają? Wykorzystujecie te nowoczesne technologie także?
15: No to zależy, bo na przykład podczas takich normalnych zbiórek no nie korzystamy z telefonów komórkowych, no zuchy to absolutnie, ale jeżeli na przykład jest jakieś zadanie, trzeba coś znaleźć, jakąś informację czy wiadomość, no to wtedy tak. Też jak organizujemy rajdy, to czasami komendanci tras na danym rajdzie zaznaczają, że patrolowy, że na dany patrol, czy właśnie patrolowy musi mieć telefon komórkowy, czy tam z dostępem na przykład z czytnikiem kodów QR, bo będzie jakaś zagadka, jakieś będzie zadanie, że trzeba będzie właśnie wejść na jakąś stronę i coś odszyfrować, nie? Ale na przykład podczas naszych hali, czyli harcerskiej akcji letniej, czyli podczas naszych kolonii i obozów wyjazdowych, w tych młodszych jednostkach, no w zuchach i w niektórych drużynach harcerskich, preferujemy jako też komendanci i wychowawcy, żeby dzieci nie zabierały telefonów komórkowych, żeby miały taki dwutygodniowy reset i odpoczynek.
14: Udaje się, czy tęsknią za komórkami?
15: Udaje się, dlatego że z kolei my oferujemy bardzo ciekawy program podczas wypoczynku letniego i tak naprawdę dzieci nie mają czasu w ogóle pomyśleć o czymś innym, bo są tak zaangażowane właśnie chociażby w samodzielne przygotowanie posiłków, samodzielną tutaj dla młodszych dzieci, no to wiadomo, no samo obsługa, ścielenie tych łóżek, sprzątanie swojego miejsca, zakwaterowania. Następnie zaraz między posiłkami odbywają się te bloki programowe, no bardzo ciekawe. Także czasami no, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie, także nie ma w ogóle mowy o jakiejś nudzie i nawet nie myślą o tym, że mogłyby siedzieć teraz i coś tam sobie posurfować w internecie i poszukać czegoś. A nie. Rodzice mają kontakt zawsze do wychowawcy, do drużynowego, do komendanta, także nie ma problemu. Jest jakby ta możliwość stworzona, nie? Do kontaktu.
14: A jak wyglądają te letnie obozy harcerskie? To są namioty? To jest ognisko? Tak jak kiedyś bym sobie to wyobrażała, że było?
15: Oczywiście, że tak jest. No, drużyny harcerskie i starsze, już starsi harcerze, wędrownicy, no to obowiązkowo pod namiot. Niektóre zuchy wiem, że też wyjeżdżają pod namiot, no ale właśnie większość gromad zuchowych jednak preferuje zakwaterowanie tych najmłodszych dzieci w domkach. Są tu domki takie kempingowe, gdzie dzieci śpią i mieszkają przez 2 tygodnie w swoich szóstkach zuchowych, ponieważ tutaj warto powiedzieć, że nasz założyciel scoutingu, Robert Baden-Powell, właśnie stworzył ten system pracy małych grup. I to jest takie bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego że my pracujemy właśnie w systemie szóstkowym w gromadach zuchowych i w systemie zastępów w drużynach harcerskich. I tak właśnie dzieci są zakwaterowane, czyli te młodsze śpią w swoich szóstkach i tak właśnie mieszkają i tak pracujemy też właśnie w ciągu roku.
14: To powiedzmy może w takim razie takie podstawy, czyli jak zostać harcerzem, zuchem w Szczecinie, gdzie skierować swoje kroki, jak się dowiedzieć, co zrobić.
15: I tu muszę uczciwie powiedzieć, że w naszym mieście działają jeszcze inne chówce, ponieważ no, ja reprezentuję chówiec Szczecin. Oprócz naszego chówca na terenie naszego miasta jeszcze działa chówiec Szczecin Pogodno i chówiec Szczecin Dąbie. I tak naprawdę najłatwiej no, znaleźć nas w internecie albo na Facebooku. Wystarczy wpisać nazwy tych chówców. My działamy, kiedyś byliśmy tak podzieleni bardziej na dzielnice, ale teraz te drużyny, jednostki się troszeczkę przenikają. Na przykład nasz zasięg naszych jednostek jest aż pod Mierzyn czy Kołbaskowo, no centrum, oczywiście miasta, ale Gumieńce również. I tak najłatwiej właśnie wybrać sobie, wejść na tą naszą stronę, zobaczyć w jakim, oczywiście określić, no w jakim wieku ma się dziecko, czy wtedy trafia do gromady zuchowej, czy szukamy miejsca w drużynie harcerskiej. No i na naszej stronie są umieszczone nazwy jednostek, jest kontakt do drużynowego, jest zawsze napisane miejsce spotkań, czyli czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest harcówka w naszym chówcu Szczecin przy ulicy Ogińskiego 15. No i tam należy sobie wtedy skontaktować się z drużynowym, napisać taką chęć, że chciałoby się przyprowadzić dziecko do drużyny harcerskiej, czy do gromady zuchowej. No i następnie zawsze proponuję, tutaj drużynowi proponują przyjście na próbę, na jedną czy na dwie zbiórki, no a następnie należy wtedy, no tutaj formalności musimy takie dopełnić, czyli należy też, rodzic wypełnia taką deklarację członkowską, że zobowiązuje się też do opłacania składek członkowskich, wtedy dzieci są wpisane do takiego systemu ewidencji, TIPI, a co za tym idzie, każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego ma ubezpieczenie, NNW.
14: Każdy może zostać harcerzem? Każdy się nadaje?
15: Tak. Ja uważam, że tak.
14: Nawet takie najbardziej nieśmiałe dzieci jesteście w stanie wciągnąć tą harcerską brać?
15: Szczególnie te nieśmiałe dzieci, ponieważ one właśnie poprzez ten nasz system pracy w małych grupach, kiedy na przykład w klasie szkolnej, gdzie jest tych dzieci 20 parę, może nie zawsze są odważne, żeby coś powiedzieć, odezwać się. A właśnie kiedy my mamy zbiórki, oczywiście też siadamy w kręgu, jesteśmy wszyscy razem, ale mamy też pracę właśnie w tych mniejszych, czy w zuchach, w szóstkach, czy w harcerskich drużynach, w zastępach, gdzie jest ta grupa taka 6-8-osobowa, te dzieci nabierają odwagi i wtedy one się odzywają, wtedy one coś proponują, zaczynają mówić o sobie, mówią, chcą rozwijać swoje zainteresowania i tak małymi kroczkami otwierają się, a za chwilę już zostają na przykład drużynowymi i prowadzą taką sobie grupę 30-osobową.
14: Co takie harcerstwo daje później w dorosłym życiu?
15: No te sprawności na całe życie, te kompetencje, które wykorzystujemy później w dorosłości, w naszej pracy zawodowej często, bo to w harcerstwie mamy możliwość przygotowywania jako 17 na przykład latkowie, czy świeżo 18-latkowie przygotowują samodzielnie biwaki dla swoich drużyn 30-osobowych, gdzie muszą całą logistykę opracować, muszą zrobić, zarezerwować miejsce noclegowe, gdzie muszą też wykonać zakupy, muszą przygotować preliminarz, muszą przygotować program takiego 3-dniowego pobytu, bo to tak małymi kroczkami, tak, uczymy młodzież. I później już w dorosłości no, radzą sobie doskonale z większymi przedsięwzięciami, tak? No zależy kto, gdzie później pracuje, w jakiej branży i co robi. Ale generalnie uczymy też, właściwie oni sami się uczą, każdy z nas sam się uczy, może tak bym powiedziała, tej takiej odwagi i uczymy, harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy, nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund. Także no, mogę powiedzieć chyba śmiało, że ćwiczymy te kompetencje takiego świadomego obywatela, świadomego człowieka, który no, za chwileczkę właśnie wkroczy w tą dorosłość i nie będzie obojętny na drugiego człowieka, czy właśnie na przyrodę, na otaczający go świat.
14: O harcerstwie opowiadała nam harcmistrzyni Joanna Druciarek, zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP. A teraz zmiana tematu. Wakacje to jest ten okres, kiedy najchętniej kandydaci na kierowców robią kursy na prawo jazdy, zgłaszają się też na egzaminy i teraz właśnie o egzaminowaniu w szczecińskim WORD-zie na ten temat rozmawiałam z egzaminatorem nadzorującym Wioletą Mikucką.
13: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
14: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
7: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
14: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
7: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała koło 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
14: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria, czy jednak praktyka?
7: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
14: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
7: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osoby uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
14: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
7: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
14: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
7: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
14: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują, już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
7: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
14: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
7: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
14: O egzaminach na prawo jazdy opowiadała nam Wioletta Mikucka, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
14: Trochę dzisiaj w programie podpowiadamy różne pomysły na wakacje, też aktywności. Będzie za moment o paralotniarstwie. Można się tym sportem zainteresować w szczecińskim aeroklubie, ale jest też tutaj inna aktywność, modelarstwo, czyli niekoniecznie my odrywamy się od ziemi, ale tworzymy takie latające obiekty. I na ten temat rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Rzechlińskim.
13: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
14: Sekcja modelarstwa działa przy aeroklubie szczecińskim. Jest popularna?
0: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także no, modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
14: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
0: Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnię i tych młodych ludzi no się pojawia dość dużo na początku zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj no niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę, no i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
14: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
0: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii. No i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
14: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
0: No, jeżeli chodzi o to, to no, takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on już to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi, no to jest sport, tutaj wymaga to treningu.
14: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
0: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne, każde miejsce się nadaje do takiego treningu, no i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo. Także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć. I tutaj można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
14: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne? W sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne.
0: Jak najbardziej. To jest właśnie podstawowa droga. Od modelarstwa przez szubownictwo, później do dużego latania. I najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
14: A czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
0: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę. Zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu. No, jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla modelarza staje naturalne.
14: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
0: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić. To nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść, samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem. Właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
14: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych. Starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
0: Jak najbardziej. Tutaj mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego. Każdy może się tym zająć. I prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
14: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia, nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
0: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię tutaj, pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie, w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza. Jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży i to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
14: O modelarstwie opowiadał nam pilot i instruktor modelarstwa w szczecińskim aeroklubie Andrzej Żychliński. A kiedy sami chcielibyście się oderwać od ziemi, to pomysłem może być paralotnia. I na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej szczecińskiego aeroklubu Kamilem Dziarkiem.
13: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
14: Paralotniarstwo na Pomorzu Zachodnim miało trudne początki. Tutaj nie ma jakichś specjalnych wzniesień, żeby się odpowiednio odbić, żeby polecieć, prawda? Tak to wygląda.
1: Takie totalne początki, lata 90. Ja o tym za wiele nie wiem. Znaczy, wiem to oczywiście wszystko z jakichś tam przekazów, z historii, z rozmów z kolegami z paralotni, bo ja paralotniarstwem zajmuję się od 2010 roku. Natomiast tak jak pani stwierdziła, że było dosyć utrudnione, śmiem się nie zgodzić z tą tezą. Oczywiście paralotniarstwo w latach 90. i to w ogóle są lata, kiedy ono się jakby zaczynało rozwijać w naszym kraju ogólnie. Było dużo pionierów, nikt nie wiedział, jak to robić, nie było szkół, nie było ludzi, którzy mogli podpowiedzieć, w jaki sposób się tym wszystkim zająć. Tak więc chłopacy musieli się, koledzy, tego wszystkiego sami gdzieś tam uczyć na własnych błędach i nie tylko. Natomiast na nizinach wykorzystujemy wyciągarki do tego, żeby się wznieść w powietrze. Na początku te wyciągarki były tworzone gdzieś tam z jakichś prostych silników samochodowych, motocyklowych, skuterowych. Potem ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić napęd i jakby ludzie zaczęli też latać z takimi napędami plecakowymi, które w dzisiejszych czasach mają się bardzo dobrze i nawet jest to jakby traktowane jako odrębna konkurencja.
14: A jakie macie teraz miejsca startu tutaj w naszym regionie?
1: W naszym regionie mamy wiele miejsc, natomiast głównym tym takim miejscem, jeśli chodzi o początki w ogóle przygody z paralotniarstwem, jest nasze lotnisko EPSD, w którym mamy jakby dosyć dużą swobodę, ponieważ jest bardzo otwarty teren i jakby to uprawianie tych początków paralotniarstwa jest bardzo ułatwione. Jest to też miejsce, gdzie nie ma dużych ruchów prądów konwekcyjnych, czyli tak zwanej termiki, tak więc przez to jest dużo bezpieczniej w tej początkowej drodze, ale mamy też takie miejsca jak nadmorski klif w Trzęsaczu. Startowisko znajduje się w Trzęsaczu, natomiast klif rozciąga się przez 17 km od Niechorza po Dziwnówek. Mamy też takie startowiska nieoficjalne po różnych polach, gdzie jesteśmy z właścicielami w porozumieniu, wydają nam zgodę na to, żebyśmy mogli się tam holować. Tam już raczej wykorzystujemy te tereny do właśnie latania w tej termice, czyli do po prostu wyszukiwania prądów znoszących i szybowania godzinami w powietrzu.
14: Zacznijmy może od takich podstaw. Na czym polega paralotniarstwo? Jak to Jak jak to się startuje, czym latacie, to znaczy co was unosi w powietrzu?
1: Ogólnie dyscyplin parolotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest parolotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparolotniarstwo. No i może zacznę od tego parolotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa, zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ parolotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać. I dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące. Czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników, i w ten sam sposób co szybowiec. Parolotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania parolotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
14: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
1: No to już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy, że tak to kolokwialnie powiem, ponieważ no termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię Ziemi podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni Ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad Ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej Ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ to nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na Ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać Ziemi, jakąś czarną Ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest te bardziej nagrzana ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
14: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
1: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza parolotnia to jest materiał tekstylny, który jest, parolotnia jest miękkopłatem i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu.
17: No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. No ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta parolotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot, adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl, i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. To po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc po prostu.
14: O paralotniach opowiada nam Kamil Dziarek z sekcji paralotniowej szczecińskiego Aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
14: Co ciekawego w najbliższym czasie kulturalnego w regionie, między innymi co znajdziemy w kinach, o tym jeszcze będzie za chwilę. Będzie także serialowy wątek związany ze szczecińską policją. A teraz powracamy do ciekawego sportu, ciekawego zajęcia, do paralotni. Mówimy o tym, jak wyglądają kursy w Szczecinie i czym w ogóle jest paralotniarstwo. A na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim, Kamilem Dziarkiem.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
14: Zdarza się, że ktoś przystępuje do tego kursu, ale jednak rezygnuje, bo na przykład jest to za trudne albo za bardzo się jednak boi?
17: Bardzo rzadko, natomiast są takie przypadki i to nie jest oczywiście żaden kłopot, to nie jest żadna ujma. Trzeba być świadomym tego, że to jest rzecz, której nasze mózgi, której człowiek naturalnie nie jest w stanie w żaden inny sposób doświadczyć, jak tylko tego próbując. Tak więc bardzo rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które po prostu po jakichś kilku próbach dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest dla nich. Natomiast podkreślam, bardzo rzadko, ponieważ paralotniarstwo jest bardzo wolnym sportem. Nie ma też, jakby to powiedzieć, my w tej uprzęży, wisząc pod tą paralotnią, jesteśmy tak trochę jakby zawieszeni w przestrzeni, co daje pewien plus w stosunku do innych statków powietrznych, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w żadnym pojeździe, że tak to nazwę. Nie mamy tego wrażenia, że jesteśmy w jakimś urządzeniu, które mogłoby się czy to A zepsuć, czy B można byłoby z niego w jakiś sposób wypaść. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, człowiek na paralotni czuje się bardzo swobodnie w tym powietrzu, przez co właśnie odchodzą te wszystkie takie lęki, jak lęk wysokości czy lęk przestrzeni. One oczywiście występują, natomiast w bardzo małym stopniu, dlatego też właśnie mało osób rezygnuje. Częściej się zdarza, że po prostu po już zdobyciu uprawnień piloci z uwagi na to, co w życiu robią, bo nigdy nie mają czasu, bo jakby całe szkolenie to jest, tak umówmy się, to jest naprawdę podstawa. My uczymy pilotów zachowania się w powietrzu do momentu takiego, żeby oni mogli w bezpieczny sposób w dalszym ciągu kontynuować swoją edukację. Bo tak pełnoprawny pilot staje się dopiero gdzieś przy intensywnym lataniu, myślę, po około 2-3 latach uprawiania tego sportu.
14: Jak wysoko można się wznieść na paralotni?
17: Ja osobiście byłem najwyżej na ponad 3000 tutaj u nas nad Szczecinem, nad płaskim terenem, ale rekordy są dwukrotnie wyższe. Tak więc no, na paralotniach można naprawdę na bardzo dużych wysokościach latać.
14: Ale to wcześniej powiedział pan, że się człowiek czuje bezpiecznie, bo nie ma tego samolotu, ale tak. Dla mnie to brzmi jednak groźnie, że jest się tylko w uprzęży i z tym skrzydłem, które trzyma, bo przecież też wiele rzeczy może się zdarzyć.
17: No dokładnie, tylko to jest właśnie cały, że tak to nazwę, paradoks paralotniarstwa. Mamy w lotnictwie coś takiego jak współczynnik bezpieczeństwa pasywnego. To mi to będzie troszkę trudno wytłumaczyć, ale takim prostym językiem chodzi trochę o to, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to wrażenie tego niebezpieczeństwa jest jakieś. I w paralotniarstwie jak akurat jeśli chodzi o całe lotnictwo, to właśnie mimo, że jest to dosyć niebezpieczny sport, chociaż ja tak muszę mówić, osobiście uważam, że on nie jest niebezpieczny, jeżeli się podejdzie do niego naprawdę z rozwagą, z odpowiednim podejściem, małymi kroczkami i nie będzie się przekraczać pewnych granic, to ten sport może inaczej. On nie jest bezpieczny, ale potrafi być bardzo bezpieczny i przez wiele, wiele lat uprawiania go można nie doświadczyć nawet sytuacji, która by spowodowała jakieś zagrożenie, ale właśnie ten współczynnik tego odczucia bezpieczeństwa polega na tym, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to my czujemy się w tym bardzo bezpiecznie i w paralotniarstwie akurat na tle innych sportów lotniczych jest ono chyba na najwyższym poziomie, dlatego właśnie jest to paradoks.
14: Mówiliśmy o wysokości, a jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
17: Droga pani, przedwczoraj będąc na lotnisku w godzinach popołudniowych, to była bodajże godzina 17, zauważyłem, że u nas na lotnisku właśnie wylądowała paralotnia. Zdziwiło mnie to trochę, bo akurat nie organizowaliśmy żadnych lotów, ani niczego w tym stylu, tak więc wiedziałem, że ktoś po prostu przyleciał skądś. Podjechałem tam na to miejsce jego lądowania. Okazało się, że tutaj taki kolega nasz ze Szczecina, który przyleciał z Piły. Tak więc no, zrobił dobre 200 kilometrów, startując o godzinie 11, lądując o 17. Tak więc no, to pokazuje tylko tyle, że jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 kilometrów nawet. Tylko, że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniarstwa, natomiast za granicą są dużo lepsze, tak to powiem.
14: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje, no akurat tu było akurat na innym lotnisku, ale może się zdarzyć, że niekoniecznie to musi być lotnisko, to jak potem wrócić?
17: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ no, planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem.

0: mamy przeszkodę typu klif, mamy przeszkodę wiatrową typu klif, to wiatr, który na taką przeszkodę napotka, musi ją po prostu ominąć. Taka jest po prostu fizyka płynów. Tak więc w momencie, kiedy ją omija, powstaje taka jakby fala noszeń przed tym klifem i my, znajdując się w odpowiednim miejscu przed tym klifem, znajdując się w tej fali noszeń, trochę jak taki surfer na fali, po prostu się w tym powietrzu unosimy. I póki wieje w odpowiednim kierunku wiatr, z odpowiednią siłą, to można tak latać godzinami.
1: A jak reagują ludzie na ziemi? Pan widzi tych ludzi, ewentualnie machają, czy...?
0: Przeważnie tak, przeważnie bardzo pozytywnie. Parolotnia jest cichym sprzętem, dopóki nas ktoś nie zauważy, to nas nie usłyszy. My lecimy zgodnie z naturą, zgodnie z wiatrem. Przede wszystkim ludzie się uśmiechają. Oczywiście, jak w społeczeństwie, no znajdą się osoby, którym przeszkadza cień na plaży, bądź że komuś tam, że się wylądowało u niego na łące, prawda, gdzieś tam na polu, ale to są naprawdę incydencjonalne przypadki. Przeważnie ludzie się cieszą, zapraszają nas na obiady, chcą porozmawiać, dowiedzieć się, tak jak pani, na czym to polega. No jednak każdy parolotniarz latający swobodnie i robiący jakieś przeloty jest, tak my to sobie tak w gronie nazywamy, trochę takim ambasadorem tego sportu. Tak więc my też staramy się być uprzejmi, mili, przepraszać, jeżeli u kogoś wylądujemy niechcący, no po prostu musimy wytłumaczyć, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko tak trzeba było.
1: Bardziej osobiste pytanie, dlaczego akurat paralotnia i co pan tam czuje w górze?
0: Dlaczego paralotnia? No powiem szczerze, że to troszkę trudne pytanie, ponieważ, no może inaczej, paralotniarstwem zająłem się dlatego, że jakby w takiej miejscowości małej, z której się wywodzę, poznałem kolegę. Ja się z nim znałem od wielu lat, natomiast nigdy wcześniej nie wiedziałem, że on lata na paralotniach. I któregoś razu z tego właśnie kolegi, mojego przyjacielem rozmawiając, dowiedziałem się, że no przecież Marek lata na paralotniach. No ja mówię, kurczę, co to jest? Ja tak sobie wszedłem na internet, zobaczyłem, jakie to paralotniarstwo jest fajne i to chyba było takie trochę może nawet i przeznaczenie, ponieważ akurat researchując ten temat tego paralotniarstwa, zadzwoniłem właśnie na Aeroklub w Szczecinie, bo też gdzieś na internecie znalazłem informację, że tam takie szkolenia się odbywają. Te szkolenia się odbywają nie za często, ponieważ jest ich tylko kilka w roku, a ja akurat szczęśliwie trafiłem, że dzwoniąc do się, że szkolenie jest za 3 dni, tak więc byłem jakby na gorąco od razu tym wszystkim zafascynowany, zapisałem się na kurs, a jak spróbowałem, no to już mnie to po prostu pochłonęło. I myślę, że chyba każdego by pochłonęło, ponieważ, tak jak powiedziałem, bardzo mało osób rezygnuje, a nawet ci, co rezygnują, nigdy w życiu nie żałują, bo nawet odbycie samego kursu to jest po prostu to piękna przygoda. I zwłaszcza na naszym terenie, na terenie naszego lotniska w Szczecinie, ponieważ śmiem to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest najpiękniejsze lotnisko w Polsce, ponieważ mamy kanały, jezioro i jest to chyba jedyne poza warszawskim, ale w Warszawie lotnisko jest rejsowe, a my mamy lotnisko sportowe, które jest praktycznie umiejscowione w centrum miasta. Tak więc mamy i górę, i lasy, i wodę, i kanały, i budynki, wielkie osiedla, wszystko na miejscu.
1: Co pan tam czuje w górze?
0: Spokój. Mimo że bywa ekstremalnie, ponieważ latam w różnych trudnych warunkach niejednokrotnie, to mimo wszystko czuję spokój. Jak lecę, to wszystko inne nie istnieje, jest tylko po prostu ta natura, powietrze, paralotnia i nic więcej. I chyba dlatego to robię. Po prostu to jest taki reset wszystkich innych trosk.
1: Opowiadał Kamil Dziarek, przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim. Może warto spróbować.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin Pogodno oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej prowadzili wzmożone działania prewencyjne w rejonie Jeziora Głębokiego oraz okolicznych terenów rekreacyjnych. Zwracali szczególną uwagę na zasady korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych, w tym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wylegitymowali łącznie 221 osób, podjęli 101 interwencji, ujawnili 103 wykroczenia. Przypominają, że rozpalanie ognisk czy korzystanie z grillów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. A najnowsza łódź Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie została ochrzczona. Nazwa Zawieja została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w mediach społecznościowych. To nawiązanie do bohaterki serialu kryminalnego nakręconego w Szczecinie. Konkurs na nazwę nowej policyjnej jednostki ogłoszono na początku roku. Internauci zgłosili kilkaset nazw, ale największe poparcie zdobyła Zawieja, nawiązująca właśnie do głównej bohaterki serialu Odwilż, policjantki Katarzyny Zawiei. Serial był realizowany w Szczecinie, a w rolę policjantki wcieliła się Katarzyna Wajda, która też została matką chrzestną policyjnej łodzi. Łódź będzie wykorzystywana do patroli prewencyjnych, jak i działań ratowniczych na wodach Szczecina, Zalewu Szczecińskiego oraz Morza Bałtyckiego.
2: co jest grane na Pomorzu Zachodnim.

0: Był serialowy wątek w Kronice Szczecińskich Policjantów, to teraz filmowe propozycje w Szczecinie i w regionie. W Multikinie w Szczecinie już w poniedziałek seans specjalny Klątwa Doliny Węży. To będzie kultowy film Marka Piestraka, balansujący między niezamierzoną groteską, a szczerym rozmachem kina przygodowego w nowej odsłonie z autorską narracją rapera Łony. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii, filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów. A wśród nowości w Multikinie w Szczecinie najnowszy film Gaja Ricciego. Zawodowcy to ma być kino akcji w najlepszym stylu. Pełne napięcia, błyskotliwych dialogów i bohaterów, którzy funkcjonują w szarej strefie prawa, lojalności i interesów. Guy Ritchie po raz kolejny łączy dynamiczną akcję z charakterystycznym humorem i stylową realizacją. W obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Aiza Gonzalez. Dodam, że zdjęcia do filmu powstawały na Teneryfie, czyli dostaniemy także wakacyjny klimat. Nadal w Multikinie w Szczecinie, a także w kinie w Międzyzdrojach możecie zobaczyć film Michael. W rolę Jacksona wciela się bratanek artysty Jafar Jackson. Przez rok utrzymywał przed rodziną w tajemnicy ten angaż i intensywnie trenował taniec oraz charakterystyczny sposób poruszania się Michaela. Jeśli chodzi o śpiew, to w wielu scenach głos Jafara został cyfrowo połączony z oryginalnymi ścieżkami wokalnymi Michaela Jacksona. Jafar śpiewa samodzielnie w scenach a cappella lub gdy ćwiczy w studiu. Z kolei w scenach wielkich koncertów i najważniejszych teledysków dominują oryginalne, zremasterowane ścieżki wokalne Michaela Jacksona. Film Michael znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie Ewam w Międzyzdrojach. W tych kinach także coś dla młodszych widzów. Film Drzewo Magii, scenariusz oparty na kultowej, uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Enid Blyton, znanej w Polsce jako cykl Zaklęty Las. Współczesna angielska rodzina z trójką dzieci przeprowadza się na prowincję. Dzieci trafiają na magiczne drzewo zamieszkane przez fantastyczne istoty i to szansa na przygody w niezwykłych światach. Zdjęcia plenerowe kręcono w autentycznych, tradycyjnych angielskich lasach. Tytułowe drzewo to już fizyczna makieta pnia z zaawansowaną technologią CGI, nakładając na siebie cyfrowe elementy kilkunastu różnych gatunków drzew. W halach zdjęciowych też wykorzystano żywą roślinność. Aktorzy grali w otoczeniu prawdziwego mchu i kwiatów, co ograniczyło potrzebę stosowania green screenów. Drzewo Magii to propozycja z kin z naszego regionu. I jest też inna ekranizacja książki. To trzecia odsłona produkcji, jaka powstała na podstawie książek Justyny Bednarek. Niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos. To tym razem kosmiczne podróże, detektywistyczne zagadki i dziki zachód. To filmowe propozycje. A w poniedziałek w szczecińskiej nowej dekadencji stand-up Katarzyna Piasecka z najnowszym programem Bagus. W tym samym miejscu w piątek spektakl Terapia dla par. Wyrazista sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. I to wszystkie propozycje na teraz. Małgorzata Mura, dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania, to musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Ula Myszkiniec, witam i zapraszam na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom, o nadchodzących wydarzeniach i historii naszych ziem. Na początek samorządowy szlak wodny. 27 czerwca wystartują tramwaje wodne. W tym roku rejsy odbywać się będą na dwóch trasach. Świnoujście-Trzebiesz, Nowe Warpno-Świnoujście oraz Szczecin-Stepnica-Trzebiesz. Z inicjatorem przedsięwzięcia, starostą polickim Siwanem Fate, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
11: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Pan Siwan Fate, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia.
14: Pomysł generalny to nie jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy pływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowe Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenia szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, bo moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuje.
13: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś się nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
14: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak wyszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy, tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłam też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Tarnogórski napisać w tym zakresie, taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, gdy będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Siust, SECO, i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujścia, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przepłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plażę, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach, jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję. Absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż.
13: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji? To znaczy, co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
14: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki. To jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem. Ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc dzisiaj płyniemy w dwóch liniach. Więc mamy dwie oddzielne linie z centrum przesiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin. Te nowe warianty, bo mamy dwie oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież, druga to będzie Świnoujście, Nowe Warpno, Trzebież. Dajmy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
13: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
14: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej chyba, z tego co wiem, albo 2 weekendy na pewno będą więcej, będziemy pływać w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. im więcej osób będzie próbowało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie próbowało, no to samorząd tym będziemy nie płaciły i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu, chociażby w tym roku.
12: Z Siwanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Ewa Trykowska-Chwila, a rozmowa dotyczy samorządowego szlaku wodnego. W tym roku będziemy mieć drugą edycję, a jak będzie wyglądał rozkład jazdy wodnych tramwajów, o tym w drugiej części rozmowy zapraszam.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warpna. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą dwie pętle zrobione na zasadzie takiej, że płyniemy ze Szczecina z samego ranek do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam, i to będą takie dwie pętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
13: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
14: Można zaplanować cały dzień.
13: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
14: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski. Więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każdy z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a 2 samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacić. I tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
13: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
14: Oczywiście na południu Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki, więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta, czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona do chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Gablewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi, też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpnem a Trzebieżą. Ogólnie próbujemy wspólnymi siłami wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcemy ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każde każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego też są podatki i to jest normalny, ten podatek potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publiczne. No to tak to wygląda.
13: A jeśli ten sezon samorządowego szlaku wodnego będzie jeszcze lepszy i będzie jeszcze bardziej udany, pan już planuje na przyszły rok, na kolejne lata dalszy rozwój tej inicjatywy?
14: Tak, oczywiście. Już jesteśmy nawet po wstępnych rozmowach, przynajmniej z jednym samorządem, z którym ja osobiście rozmawiałem, ale też słyszę w kuluarach, czy inne samorządy są zainteresowane wejściem do tego projektu. Na pewno na mapie tych przystanków powinni się znaleźć na pewno Wolin. Wiem, że pani burmistrz chyba też jest zainteresowana. Słyszałam od innych osób, ale też ostatnio rozmawiałam też z panem starostą z Kamienia Pomorskiego, więc kto wie, czy nie będzie taka linia też w przyszłości, która będzie łączyła Kamień Pomorski z Wolinem, a my tutaj siebie z Woliną, albo Nowy Warno z Wolinem, więc to jeszcze przed nami jest. W mojej ocenie to jest projekt rozwijający się, on będzie się rozwijać, ten projekt, bo wszyscy widzą, że dobrze to funkcjonuje i cieszę się z tego bardzo, że udało się to przeprowadzić.
12: Na temat drugiej edycji samorządowego szlaku wodnego z inicjatorem przedsięwzięcia Szywanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Jedną z pierwszych szkół społecznych w naszym regionie było Liceum Społeczne imienia profesora Piotra Zaręby. Liceum powstało w Dziwnowie 33 lata temu. To niewielka placówka, w której na samym początku było tylko 6 uczniów. Ale o tym opowie już współzałożyciel szkoły Witold Brzozowski.
11: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Jestem oficerem wojsk specjalnych w stopniu pułkownika w stanie spoczynku, a aktualnie pełnię funkcję dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, które to stowarzyszenie między innymi prowadzi liceum społeczne, którym miałem przyjemność kierować przez 30 lat.
12: Kiedyś w Dziwnowie nie mieliśmy żadnej szkoły średniej. W tej chwili już młodzież nie musi wyjeżdżać do Kamienia Pomorskiego czy Świnoujścia. Może uczyć się tutaj. Proszę powiedzieć, czyj to był pomysł, żeby to liceum powstało? Czy to była duża grupa osób? Czy ten pomysł narodził się w jednej głowie?
10: Proszę pani, sprawa jest nadzwyczaj prosta. Nasze dzieci kończyły szkołę podstawową. I w takim wąskim gronie ludzi związanych ze szkolnictwem postanowiliśmy coś takiego stworzyć w Dziwnowie. Była to jedna z pierwszych szkół niepublicznych na Pomorzu Zachodnim. Żeby zagwarantować, że to będzie miało jakiś sens, daliśmy własne dzieci do tej szkoły, a więc liderzy komitetu organizacyjnego, 6 osób, 6 dzieci przyszło do naszego liceum. To był czas takiej radosnej twórczości, bowiem trzeba było zdobyć bazę lokalową, trzeba było zdobyć nauczycieli. Okazało się, że z tym nie ma większych problemów, natomiast zrodził się problem tego typu, kto będzie tym wariactwem kierować. Ponieważ ja miałem opinię takiego, że porywa się na rzeczy niemożliwe, to zgodziłem się, mając stosowne przygotowanie w tym zakresie, bowiem oprócz wykształcenia wojskowego pokończyłem parę uczelni cywilnych, między innymi skończyłem historię i zarządzanie oświatą, czy te studia doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych. W 1993 roku we wrześniu rozpoczęło pierwszy rok szkolny 45 uczniów. Robiliśmy różne rzeczy ciekawe, odkrywcze i budzące nawet kontrowersje. Zajęcia z chemii prowadziliśmy na oczyszczalni ścieków, w laboratorium i badaliśmy te ścieki, bowiem mieliśmy lepszą aparaturę badawczą niż okoliczne laboratoria. Do języka angielskiego zatrudniliśmy native speakerów z Kanady, którzy nie znali ani słowa po polsku. Język angielski szlifowaliśmy na polu golfowym w Kołczewie, bowiem tam instruktorem był Amerykanin, który nie znał polskiego. No robiliśmy szereg takich rzeczy, to byłaby długa opowieść. W każdym bądź razie musieliśmy w 2002 roku zmienić lokal, bowiem wojsko, nasz lokal, przez nas używany, przygotowywało na przyjazd Amerykanów, którzy na marginesie nigdy się tu nie pojawili. W ciągu 3 miesięcy skrzyknęliśmy się, zastawiając własny majątek, by stosowne kredyty uzyskać, i zakupiliśmy obecny budynek, w którym funkcjonuje liceum społeczne i stowarzyszenie. To też było takie wariackie zachowanie, bowiem ryzykowaliśmy własnym majątkiem. Wtedy też zrodziła się potrzeba, by zmienić organ prowadzący, bowiem dotychczas prowadzącym organem była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Stąd mówiłem o tych ściekach, bowiem robiliśmy różne ciekawe rzeczy. Założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji i ono jest organem prowadzącym. Po drodze mieliśmy taką ciekawą przygodę. W 1995 roku Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała kuratorium w Szczecinie i w ramach szkół niepublicznych my zostaliśmy wyznaczeni. Uzyskaliśmy ocenę bardzo dobrą, co podniosło naszą rangę i znaczenie w oczach kuratora. Czyli od 1997 roku mamy absolwentów, nauczyciele się zmieniają, a ja dalej zostaję na tym stanowisku dyrektora, ale już nie, że tak powiem, w takiej formie jak kiedyś. Aktywnie uczę, staram się pracować z młodzieżą trochę inaczej, bowiem mój promotor, profesor Lewowicki, mówił, że hodowla olimpijczyków to jest najprostszy zabieg pedagogiczny. Jeżeli faceci przychodzą za średnią 5,40 lub 5,50, to zrobić z niego olimpijczyka to żaden problem. Natomiast gamonia, który przychodzi ze średnią 2,30, zrobić absolwenta szkoły średniej to jest wyzwanie. I ja swoich nauczycieli po prostu tak do tego ustawiam.
12: Czy to, że służył pan w wojsku, pomagało w pracy z młodzieżą?
10: Nie sądzę, wie pani. Na krótką metę, no. Mogło imponować młodzieży. W końcu była taka zabawna historia, że ja przestanę być dyrektorem, kiedy ktoś z uczniów położy mnie na rękę lub zrobi więcej pompek. Z tym, że oni robili normalne, ja robiłem desantowe. Nie udało się.
12: A jakie to są desantowe pompki?
10: Pompka z podbiciem i klaśnięciem. Ale to jest na krótką metę. Trzeba mieć solidne przygotowanie zawodowe. Sobie w tej materii, ja mówiłem, skończyłem historię, parę różnego rodzaju studiów podyplomowych. Bawiłem się w studia, jak powiedziałem, w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ja w ogóle to nie widzę większych problemów z młodzieżą w pracy. Problemem są nauczyciele. To jest specyfika Dziwnowa po prostu. Tych ludzi trzeba zaimportować. W Dziwnowie nie ma zaplecza, że tak powiem, nauczycielskiego. No i tutaj musiałbym powiedzieć, że w początkach liceum mieliśmy ludzi, którzy byli drogowskazami w tej regionalnej oświaty. Na przykład faceta, który skończył chłodnictwo świętej pamięci Wojtka Gogulskiego, zrobiłem nauczycielem fizyki i geografii. To są rzeczy, które głęboko tkwią w naszych absolwentach. Ten facet wymiatał, jeżeli chodzi o fizykę i inne rzeczy, ale to znowu byłaby długa opowieść. Henek Masłowski z Kamieńskiego tego stowarzyszenia uczył historii, państwo konieczni, wielu ludzi. Jurek Sankowski uczył chemii, Józek Krzyżanowski matematyki. Kadra była naprawdę rewelacyjna. Ja sam miałem jakieś tam kompleksy, bowiem w tej branży byłem krótko, bo szkoląc żołnierzy też w jakimś sensie byłem nauczycielem, ale w cywilnym szkolnictwie byłem tylko 6 lat w tym czasie. No i tak się to kręci tutaj. Taka historia dosyć ciekawa.
12: A o tej ciekawej historii, 33-letniej historii Liceum Społecznego imienia profesora Piotra Zaręby opowiadał Witold Brzozowski. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Liceum Społeczne w Dziwnowie to jedyna szkoła w Polsce, która nosi imię profesora Piotra Zaręby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, współtwórcy Polskiej Szkoły Planowania Przestrzennego, inicjatora utworzenia szkoły inżynierskiej w Szczecinie, związanej z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a także współorganizatora Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła w Dziwnowie powstała 33 lata temu, a wśród założycieli jest dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. Jak sam mówi, w latach 90. dziwnowskie liceum było prekursorem ciekawych metod wychowawczych. Posłuchajmy jakich.
11: Blisko mieszkańców.
10: Bardzo ciekawa i warta podkreślenia to jest to, że w 95. roku szkoła za patrona obrała profesora Piotra Zarębę, pierwszego prezydenta Szczecina. Człowieka zupełnie zapomnianego w tej chwili. Nie ma śladów jego obecności, działalności jako prezydenta Szczecina. A my podchwyciliśmy apel Polskiego Towarzystwa Historycznego i zrobiliśmy go naszym patronem. Poczytuję sobie za pewien powód do dumy, że przynajmniej my nie zapominamy o nim.
12: Jakiego absolwenta szkoły pan najmilej wspomina, albo z jakiego jest pan najbardziej dumny?
10: Mamy faceta, który skończył w Polsce biologię i jest w Stanach Zjednoczonych, ma własną firmę biotechnologiczną, ma szerokie kontakty w tej Dolinie Krzemowej. Mógłbym wymienić jeszcze paru. W końcu to już kupę lat minęło. Mieliśmy absolwentów lepszych, gorszych. Natomiast jakieś tam rankingi związane z maturami pokazują, że jesteśmy takie w średniej grupie. Teraz mamy 74 uczniów. Jak powiedziałem, bardzo często pracujemy z ludźmi, którzy potknęli się w innych szkołach. To wcale nie znaczy, że przymykamy oko. To więcej z nimi pracujemy. I potykamy się z wdzięcznością rodziców. Nie mamy żadnych profitów tego tytułu, że przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nasz program edukacyjny czy wychowawczy zakładał co najmniej 2 porządne wyjazdy w roku. W związku z tym mamy takie swoje ulubione miejsce, to jest Jura Krakowsko-Częstochowska, Łutowiec. Jak powiem Łutowiec, to nasi absolwenci od razu się uśmiechają. A my tam robiliśmy rzeczy rzadko spotykane w szkołach. Począwszy od marszów na Azymut, poprzez nocne zajęcia w astronomii, wspinanie się na skały, schodzenie do jaskiń. A więc teraz się zdarza, że nasi absolwenci już swoimi dziećmi tam jeżdżą. Jakoś to utkwiło w głowach. Nasz program wychowawczy był ambitny. Zakładaliśmy na przykład, że wszystkie sprawdziany będą bez obecności nauczyciela, że nauczyciel wychodzi i młodzież pisze. To się nie udało. Nie udało się pewnie dlatego też, że nauczyciele nie wierzyli, że tak można robić. To jest inna bajka zupełnie.
12: O historii Liceum Społecznego w Dziwnowie opowiadał jego wieloletni dyrektor, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
11: Co jest grane w Wolinie?
12: Co prawda przez sam Wolin nie przejadą, ale peleton tegorocznego Tour de Pologne przejedzie tuż obok. Więcej na ten temat w rozmowie z burmistrzem gminy Dziwnów Łukaszem Dziochem. Zapraszam.
11: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
15: Mamy na Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie przeróżne olimpijskie gwiazdy, wśród nich także kolarzy. No i wielkie szczęście wkrótce zawita do gminy Dziwnów, bo będziemy mieć tu przejazd Tour de Pologne.
16: No myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również u nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też wicemistrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości: Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, korek, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
15: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
16: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wygląda u nas nad morzem. Pełne obciążenie samochodów. A żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa. Więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
15: O tegorocznym Tour de Pologne, który przejedzie m.in. przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: Automatyka i robotyka to najpopularniejszy kierunek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Widać też spore zainteresowanie kierunkiem sztuczna inteligencja. To nowość na Wydziale Informatyki. Więcej na temat tegorocznej rekrutacji w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym ZUT-u.
11: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi?
17: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji startowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej. Tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów. No i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc 2 kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo potrwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić, egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej, ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
13: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
17: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki w tym roku. Postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
13: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
17: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
13: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
17: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których ZUT powstał, bo ZUT powstał, przypomnę, z połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą. Są to naprawdę miejsca, które można z czystym sumieniem polecić młodemu człowiekowi, który ma troszkę inne wymagania niż jeszcze miały osoby, można powiedzieć, 10 czy 15 lat temu. W tej chwili te pokoje są na bieżąco dostosowywane do potrzeb młodych osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy z pokoi ma swoją łazienkę, więc komfort jest naprawdę ogromny. Liczba miejsc w każdym z pokoju oczywiście jest różna od jednego do, wydaje mi się, że maksymalnie 4. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem. Jest wydzielona taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
12: Z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o tegorocznej rekrutacji i ofercie placówki rozmawia Monika Trykowska-Chwila. A podczas pierwszej doby rekrutacji ZUT zarejestrował prawie 350 zgłoszeń. Na rok akademicki 2026-2027 przygotowano 4,5 tysiąca miejsc na 11 wydziałach. Jakie perspektywy czekają na absolwentów ZUT-u? O tym w drugiej części rozmowy. Zapraszam.
11: Blisko mieszkańców.
17: zrobić.
13: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym, współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
17: Zawsze, pani redaktor, i to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków. Od samego początku już studenci mają, jest położony dużo większy nacisk na naukę praktyczną. To oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują, i my zawsze, tworząc ich plany zajęć, naszych studentów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów, tych naszych studentów wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków nie ma.
13: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
17: Dotyczy, oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po szerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inne, inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku.
13: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
17: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwilę doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury, w oczekiwaniu na wyniki, nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, półkolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Więc zapraszamy 1 czerwca. Rekrutacja rusza na nasz, można powiedzieć, wakacyjny, letni uniwersytet. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, a być może i kraju, gdzie dla, tak jak dziecięcy uniwersytet technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj młodzieżowy uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
13: No właśnie, te bieżące informacje informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko na waszej stronie internetowej.
17: Tak jest, zut.edu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane. I adres to jest irk.zut.edu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zarejestrować, zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam, tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować.
12: A do studiowania na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zachęcała rzecznik prasowy placówki Emilia Kujawa.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
18: Weszliśmy na piętro i cóż tutaj znajdziemy?
19: Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. No i co my widzimy? Stoimy przed obrazami XIX-wiecznymi, olejnymi, pięknymi obrazami w pięknych ramach. Jeden z tych obrazów, Konstantina von Fittersheima z drugiej połowy XIX wieku. Widzimy słynny Głaz Królewski, który do dnia dzisiejszego jest widoczny tutaj na Zalewie Kamieńskiej, niedaleko Wyspy Sząszczeckiej. No i na tym głazie widzimy taką kobietę w białej, takiej długiej sukni. Taki dosyć romantyczny widok dla epoki właśnie XIX wieku. Patrzona jest w Zalew Kamieński, jak gdyby na kogoś oczekując, ale nie wiemy, czy to jest żywa postać, czy może jakiś duch kobiety, która czeka za swoim, nie wiem, mężem, który wyruszył gdzieś na szerokie wody Bałtyku, a może jeszcze dalej. Otto von Konstantin von Wittersheim to jest taki dosyć znany malarz, który wywodzi się z naszego regionu, ale zrobił dosyć dużą karierę tutaj malarską, jeśli chodzi o Prusy, czyli okresie, kiedy działał, kiedy ma

0: od taką reklamą mleczarni Molkerei Genossenschaft Kami Pomer, z takim w środku tutaj, w centralnym miejscu, umieszczonym dzieckiem siedzącym i trzymającym właśnie smoczka. Więc od razu to była taka też reklama.
1: No i zrobiło się nam kuchennie, bo tutaj mamy gofrownicę.
0: Tak, to są gofrownice. No to w ogóle obecnie całkowicie chyba nieznane. Tego typu przykłady gofrownic w XIX wieku i na początku XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, każda gospodyni domowa posiadała w domu wyposażeniu gofrownicę, tak jak dzisiaj się posiada termomiksy, no to kiedyś gofrownicę, ale proszę zobaczyć, to nawet jest, no to nie jest instrukcja obsługi, to jest po prostu jak się, tak o, przepis, jak należy wykonać takiego gofra, żeby wyszedł z niego, no, gofer taki prawdziwy.
1: I wyjaśnijmy słuchaczom, że nie są to gofrownice na prąd, nie mają żadnego kabla i stawiało się po prostu na ogniu.
0: Tak, ale żeby zobaczyć, to zapraszamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj też piękne talerze. No to są talerze z XIX wieku. Biedermeier, taki styl. Proszę zobaczyć, jaka piękna porcelana z pięknymi widokami. Jeszcze kamienia niezrujnowanego całego, z pięknymi kamieniczkami i tych ludzi w tych pięknych takich strojach XIX-wiecznych. Tu mamy panoramy miasta, tu mamy katedry ze starą wieżą jeszcze katedralną, rynek starego miasta, więc no piękne, piękne obiekty. No i tutaj mamy okres przedwojenny, różnego rodzaju szyldy reklamowe, nie wiem, fotografie z okresu przedwojennego. To jest najstarsza fotografia kamienia, która pochodzi z 1884 roku, jedna z uliczek. No też na podstawie takich fotografii możemy dużo powiedzieć, jak ludzie żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali, jak się ubierali i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, no tych ludzi to widać po prostu, tak? Widać, prawie widać ich twarze. No, ta fotografia ma prawie 150 lat, więc jeszcze z czasów dagerotypów, no niesamowita jest. No tutaj też piękna fotografia z tego samego okresu kościoła świętego Mikołaja. Przed kościołem widzimy tutaj grupkę młodzieży. No ale tutaj też mamy ciekawą postać, taka wynurzająca się, jakby nie pasowała do tej fotografii.
1: Duch?
0: No tak wygląda jak trochę duch. Taka ciekawostka pewnie, albo się obraz nałożył na drugą fotografię. To wszystko ze szklanych negatywów było wykonywane, albo celowy taki był zabieg, żeby po prostu tą postać wstawić. Nie wiem, kim ona jest, kim była. Nie mamy pojęcia, ale też ciekawe, bo cmentarz przestał istnieć. Został zamknięty pod koniec XIX wieku, więc tu mamy jak gdyby ten cmentarz pokazany już w okresie jego późnego funkcjonowania. Tu na przykład jest kościół świętego Mikołaja wnętrze, to jest dokładnie ten kościół.
1: A jaki eksponat z tej galerii pan ceni najbardziej? Pan tak osobiście?
0: Bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, bo do każdego eksponatu podchodzi się w inny sposób, mniej lub bardziej emocjonalny. To zależy, jak przebiegało jego odkrycie, albo w jakich okolicznościach został przekazany. Więc to cały kontekst się jak gdyby liczy. To nie tylko, że ktoś przyniesie eksponat i tak bezdusznie go przyjmujemy. Nie? To wszystko zależy od kontekstu. Jak długo staraliśmy się o dany eksponat. Czy to były zabiegi, które trwały, a były takie, kilka lat, czy kilka miesięcy. Wie pani, no to ileś na to wpływa czynników. Tak naprawdę każdy eksponat jest cenny i trudno tutaj teraz tak wypośrodkować, bo który jest cenny. No nie wiem, no wszystkie są cenne. Nie ma mniej lub bardziej. No mamy oczywiście eksponaty, które no przewyższają klasą jak gdyby inne eksponaty, ale o tym później. No i okres II wojny światowej, kamień pomorski niestety wyglądał tak, lek w gruzach, został zniszczony. Cudem ocalała kościół Najświętszej Marii Panny, Marienkirche, cudem ocalała katedra, pałac biskupi, w ogóle cudem ocalało osiedle katedralne, ale zobacz, proszę, staruka została zniszczona, bo kamień po prostu został zbombardowany. Dwa krążowniki, które stały na redzie w Świnoujściu, Świnoujście w tamtym okresie, one po prostu no, miały taki duży zasięg, że udało sięgnąć za pomocą ich dział nawet nasze miasto. To były krążowniki Szir i Liców. One później zostały zatopione między innymi tymi tolbojami. Jeden z takich tolbojów został znaleziony dosyć niedawno w trakcie oczyszczania kanału Piastowskiego. To bardzo głośna historia. Była to chyba największe bomby w ogóle II wojny światowej. No ale zdążyli ten kamień zniszczyć i niestety teraz mamy zabudowę miasta w większości taką, jaką mamy. No, bardzo mało mamy zachowanej tej autentycznej tkanki miasta przedwojennego. No oprócz osiedla katedralnego, pomnika historii, który pięknieje nam z każdym rokiem.
2: O historii naszych ziemi i eksponatach z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej opowiadał dyrektor placówki Grzegorz Kurka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
7: Małgorzata Mura, zapraszam. Marzy się Wam latanie. Będzie w programie dzisiaj sporo o lataniu, o tym, co może nam zaproponować Aeroklub Szczeciński, by chociaż trochę do realizacji tych marzeń się przybliżyć.
8: Wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie.
7: Porozmawiamy sobie także trochę o historii szczecińskiego lotniska.
9: Umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie?
7: To niektóre z tematów, które dla was dziś przygotowaliśmy, a na początek właśnie rozmowa w szczecińskim aeroklubie. To dobre miejsce, by udać się na swoją przygodę z lataniem na Pomorzu Zachodnim. Rozmawiałam na ten temat z dyrektorką Aeroklubu Szczecińskiego, Renatą Kostkiewicz.
6: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
7: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
8: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
7: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
8: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów, czy uczniowie, piloci.
7: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do was kierować?
8: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie, z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest święto lata, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze, a jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
7: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
8: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
7: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
8: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające, ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach, nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie. Takie jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji, spędzania czasu poza telefonami.
7: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
8: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo i to są młodzi ludzie, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż od razu po zakończeniu roku szkolnego, ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
7: Wspomniała Pani o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich?
8: To jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń i to będzie impreza otwarta i oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał, ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza. Lasy Państwowe. Jeden był na słodko, drugi na pikantno. Da się je zjeść.
7: Mówiła dyrektorka Aeroklubu Szczecińskiego Renata Kostkiewicz. Do rozmów o lataniu jeszcze powrócimy i będzie także o skakaniu.
9: To z Panią zaskoczy, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie Pani. O. Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło i w tą, wie Pani, przepaść z góry, wie Pani, dać nura.
7: To między innymi już za moment, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń, tego co się działo ostatnio w naszym regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
10: Ula Myszkinis. Na szczecińskich ulicach remonty i przebudowy. Organizacja ruchu zmienia się dynamicznie. W tym tygodniu zmiany m.in. na ulicy Zbójnickiej. O szczegółach Adrian Górny.
11: Pomiędzy ulicą Europejską a ulicą Harnasiów ruch jednokierunkowy jedynie w stronę miejscowości Ostoja. Wyjazd z ulicy Zbójnickiej na skrzyżowanie z Europejską niemożliwy.
10: Zalecany dojazd do Szczecina od strony ulicy Okulickiego lub od strony Rajkowa. Z kolei w związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie mamy zmiany w funkcjonowaniu linii 53 i 67 oraz 60. Zamiast przystanku na Emilii Plater korzystamy z przystanku tymczasowego Miedziana. W poniedziałek została wznowiona kontrola opłat na parkingu pod trasą zamkową. Jest płatny w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Za pierwsze i każde rozpoczęte 15 minut zapłacimy 70 groszy. Z opłat zwolnieni są posiadacze abonamentów mieszkańca PPN Dolny Taras i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście otworzyła akademickie centrum symulatorów. Cyfrowy statek za 30 milionów złotych. Przyszli nawigatorzy, mechanicy i mechatronicy będą zdobywać doświadczenie w obsłudze mostka, systemów nawigacyjnych, manewrów statkiem i reagowania w trudnych warunkach. Teraz zajrzyjmy na inną uczelnię, Uniwersytet Szczeciński. Placówka uruchomiła stronę internetową dla osób w kryzysach psychicznych. Studenci znajdą tam telefony i adresy centrów kryzysowych, poradniki mówiące o tym, jak reagować na hejt. Pozostając w temacie studentów, ogromne zainteresowanie programem płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim zgłosiło się ponad 500 młodych ludzi. W minionym tygodniu odbywały się kwalifikacje. Na chętnych czeka do 30 miejsc. Płatne praktyki potrwają od czerwca do września. Sejmik województwa zgodził się, aby Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stał się partnerem wiodącym w projekcie Wspólna Natura, Kultura i Turystyka. A co to za projekt? Sprawdził Adrian Górny.
11: To polsko-niemiecka inicjatywa, która ma skupić się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego po obu stronach granicy. Projekt obejmuje m.in. zmodernizowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Szmaragdowego, opracowanie trójjęzycznego przewodnika z mapą i przygotowanie 5 polsko-niemieckich szlaków turystycznych.
10: Zaplanowano też kampanię, która zwiększy rozpoznawalność euroregionu Pomerania. I jeszcze zaglądamy do Dziwnowa. Tam odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
12: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
10: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski.
7: Te informacje zebrała Ula Myszkiewicz. Dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
7: Co jest potrzebne? Jakie cechy charakteru są potrzebne, by zacząć latać?
8: Każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę, żeby zostać pilotem.
7: Więcej o tym w programie już za moment. Będzie też trochę o historii szczecińskiego aeroklubu i szczecińskiego lotniska. Ale właśnie jeszcze powracamy teraz do rozmowy z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką aeroklubu szczecińskiego.
6: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
7: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
8: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no... Rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
7: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
8: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców. Mamy też 5 września Fly Day. To jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy. Robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
7: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
8: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. ale tutaj sukcesy przed nami.
7: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
8: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
7: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
8: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
7: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
8: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no, takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania, jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś zdecydować, bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania, tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanawiała, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
7: O lataniu opowiadała nam dyrektorka szczecińskiego aeroklubu Renata Kostkiewicz. Przy lataniu pozostajemy, bo rozmawiałam także z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu, który jest też członkiem aeroklubu prawie od początku jego istnienia. Miałam okazję zapytać go trochę więcej o historii.
6: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
7: I chciałam zacząć od tej historii Aeroklubu Szczecińskiego. Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
13: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. Dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
7: No właśnie, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
13: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i to miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i pomieszna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych jachtmenów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa. No lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nie usługową, ale jakby to określić, gdzie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenie.
7: Ja chciałam jeszcze dopytać o ten aspekt jeziora, bo tu wtedy przed wojną lądowały, ja nie wiem, czy dobrze powiem, wodnoplaty, to się tak nazywa, te samoloty, które...
13: Wodnoplany, tak.
7: Tak, wodnoplany, czyli tak. Samoloty, które lądują...
13: Czy aeroplany, to jak... No, ale wiemy, o co chodzi.
7: Tak, no i to też był jakby taki plus tego lotniska, to co pan wspomniał, że i w ten sposób można było tutaj latać. Teraz już się tak nie da, prawda?
13: Proszę panią, da się, bo przed chwilą Szwed wylądował, ale nie na wodzie, ale tu na lotnisku, zabrał taką panią inżynier do Szwecji. To nie tylko on, ale Szwedów i Niemców, Skandynawów. Odwiedził mnie kolega z Islandii. No także tu, proszę panią, wszystkie drogi, jeżeli chodzi o Szczecin, lotnicze, to prowadzą na Rzym i na Krym.
7: To, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
13: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepięknie, no, nad morze, a Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to w centrum miasta, no i trochę... Dla niektórych jesteśmy solą wokół, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
7: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Był specjalny nadzór nad wami, prawda?
13: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, to jest temat chyba na oddzielną audycję, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
7: Co pana pociągnęło do właśnie tego latania, do skakania, a później też samolotów?
13: Ja mieszkałem w mojej rodzinie, to był blisko Kluczewa, takiego wojskowego lotniska rosyjskiego nad moim domem. Bez przerwy, wie pani, lądowały i robiły kręgi samoloty rosyjskie. No, zakochałem się w tym, jako dzieciak. To były przepiękne, wie pani, te samoloty, to wyglądały naprawdę według mnie piękne. No i zresztą oni mają dobre konstrukcje. I to, wie pani, dalej już było tak, że nie było niczego innego, innej myśli, tylko trzeba zostać pilotem. W sumie to mam wykonanych 97 skoków spadochronowych, no chyba 12 to mam z AENA, tego samolotu, tego przeznaczonego w zasadzie na różne tam, do różnych czynności, do różnych przewozów, ale głównie do skoczków spadochronowych, to w wojsku było. Ale tak, to z panią zaskoczę, bo wszystkie skoki moje, i to na tą trzecią klasę spadochronową. To mamy ze skrzydła, wie pani.
7: O.
13: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło. Trzeba było wyjść i w tą, wie pani, przepaść z góry, wie pani, dać nura. I tak się odbywał skok. To się wychodziłem na skrzydło i to były skoki wszystkie ze skrzydła.
7: Był strach?
13: No jest. Proszę panią, jasne, że jakieś podminowanie jest, bo te bez tego to się nie będzie, bo to, wie pani, wszyscy mówią, że tylko idiota się nie boi, nie? No ale ten strach, to wszystko, to musi być kontrolowane, to musi być pasja, to musi być miłość i tak dalej, jak we wszystkim. Tutaj to czuję się, wie pani, tak jakbym wtedy to jakbym z tramwaju wysiadał, nie? To była radość, to było szczęście, to była pasja.
7: O swojej pasji latania opowiada nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
7: O lataniu rozmawiamy sobie dzisiaj w programie.
13: Nie, bo jest za każdym razem inne.
7: O tym już za moment. Będzie także o bieganiu.
14: To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.
7: To między innymi jeszcze w tej godzinie. A teraz powracamy do rozmowy z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu.
6: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
7: Jak pan już teraz lata, bo teraz jako pilot, jest to dla pana dalej takie wyjątkowe, to unoszenie się w chmurach, czy już to spowszedniało?
13: No nie, to wie pani, nie spowszednieje. To myślę, że to wszyscy piloci tak mają. To jest tak, że druga rzecz, niebo jest za każdym razem inne. Za każdym razem wiosna, lato, czy jesienią, bo zimą to nie mamy tutaj specjalnie warunków do latania, ale może my, ale to jest w każdym razie kolorowy telewizor, to wysiada, jakie są widoki, jeżeli chodzi o horyzont, o piękno. To się nie, z niczym, wie pani, nie da porównać, bo jak ja często zabieram, wie pani, od czasu do czasu moje kuzyneczki, czy tam, czy kolegów, czy ktoś się tam, wie, jakoś tak tutaj czasem załapie do mnie, no to jest dla niego zawsze niepowtarzalne przeżycie. A dla mnie to, wie pani, nie będę ukrywał, ja bardzo chciałem, ja marzyłem całe życie, żeby to powiązać z zawodem, ale niestety, no, koledze udało się, on teraz przeszedł na emeryturę, bo ja też jestem emerytem, przeszedł na emeryturę, bo latał w linii do San Diego, spotkaliśmy się po latach, dosyć ciekawa rozmowa była z nim, bo ja coś tam grzebałem przy samolocie swoim, a on przyszedł z tatą i cześć, Bartek, poznajesz mnie i tak dalej, a ja mówię, nie, no poznaję cię, wiesz, poznaję, odchodzę na emeryturę i tak dalej, chciałbym ci się spytać, wiesz, to jeszcze pogadamy dokładniej, bo bym chciał taką awionetkę kupić, wiesz. A ja mówię, Jarek, poczekaj, czegoś nie rozumiem. Całe życie latałeś, 40 lat i tak dalej, i co ty chcesz kupić, mały samolot? A on mówi, no słuchaj, tak, bo ja, wiesz, tak prawdę mówiąc, to ja pracowałem, nie? A teraz chcę sobie polatać. No i Jarek właśnie przylatuje do mnie, dosyć często mam z małżonką tutaj, no bo Szczecin, jego miasto rodzinne i tak dalej, no to jakieś tam zawsze rodzinne powiązania są, czy potrzeba, czy w ogóle, bo tutaj stąd, potem nad morze jest, no, połowę Polski myśli, że my w ogóle, Szczecin leży w ogóle nad morzem, wie panie, to jest czasem zabawne, nie? A Szczecin leży w odległości równiutko, jak się leci tego, w kierunku Świnoujścia czy Heringdorfu, to jest 100 kilometrów, nie? Także spory kawałek drogi. A jak się, proszę panią, leci nad Zalewem Szczecińskim, to jak się on, jak tam widać fale, to jest kawał akwenu i dosyć jest niebezpieczny ten, bo to jest ogromny akwen wodny, także tu jachtmeni też muszą uważać, no ale wie pani, skoro latamy nad tą wodą i tak dalej, to też patrzymy na dół czasami, co się tam dzieje, ale nie wyobrażam sobie innego zajęcia i tego, wie pani, jak siedzenie za sterami, no to już żona mnie nazywa pogodynką, bo ja wysoko mieszkam i moment zawsze do okna i cały Szczecin widzę naokoło ze swojego mieszkania. Już

0: elementami różnych treningów takich z wykorzystaniem innego sprzętu, jak gumy, jak taśmy i tak dalej. Natomiast trening niedzielny jest trening typowo taki rekreacyjny, długi, w granicach 2 godzin. Jest to typowy marsz. Oczywiście są również elementy różnych innych ćwiczeń, natomiast generalnie skupiamy się tam na marszu i na takich długich wycieczkach.
1: O której ten trening niedzielny jest zazwyczaj?
0: W niedzielę zapraszamy na parking przed ulicą, przy ulicy Arkońskiej, naprzeciwko stadionu Arkonii. Zaczynamy o 9:30. Także to jest dobry czas, żeby fajnie rozpocząć niedzielę. Wszyscy są zadowoleni, kiedy wracają o godzinie 11:30 i mają już zrobiony za sobą trening, endorfiny buchają i można zacząć fajnie spędzać niedzielę.
1: Ten trening dwugodzinny, to ile jest mniej więcej kilometrów?
0: To wszystko w zależności od tego, ile osób przychodzi, jak liczna jest grupa, jaki jest poziom zaawansowania osób, które przychodzą, bo tam też przychodzą osoby nowe. Więc między 6 a 10 kilometrów. To jest taki dystans.
1: Jak powinny się przygotować właśnie te zupełnie nowe osoby, które w Szczecinie jeszcze nie chodziły z kijkami, do tego waszego treningu?
0: Generalnie, jeżeli ktoś nie ma zupełnie pojęcia o tym, jak chodzić z kijami, nie miał do czynienia z Nordic Walkingiem, to my oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszym klubem i najlepiej się umówić na taką jedną godzinę zajęć takich indywidualnych. My wtedy pokażemy po pierwsze, jak dobrać odpowiednie kije, jak zacząć chodzić, jak prawidłowo technicznie chodzić z kijami, ponieważ wiele osób, które my widzimy po lasach, które gdzieś tam mają ze sobą kije, niekoniecznie używa prawidłowej techniki i to nie jest dobre dla zdrowia. Dlatego jeżeli ktoś chce zacząć chodzić z kijami, potocznie mówiąc, a tak naprawdę techniką Nordic Walking, no to powinien przejść taki krótki kurs. To jest dosłownie godzina, wystarczy, żeby zapoznać się z tymi podstawowymi zasadami i później już można do grupy dołączyć i chodzić i wtedy podczas takiego chodzenia już z grupą, wtedy też instruktor zawsze zwraca uwagę na to, co należy wyeliminować, żeby nie popełniać tych błędów. Dlaczego mówimy o tej pierwszym spotkaniu z instruktorem takim face to face, ewentualnie tam można się umówić 3-4 osoby, które nigdy nie chodziły i przyjść, dlatego żeby nie powielać później błędów, które gdzieś tam nam zostają. Jeżeli sami zaczynamy chodzić z kijami, najczęściej jest tak, że jednak nie robimy tego prawidłowo, mimo że jest mnóstwo filmów na YouTube, gdzie tam pokazują nam jak ktoś, jak się powinno chodzić, to jednak jak ktoś nas zobaczy z boku, jest od razu w stanie wyeliminować pewne błędy, później ich nie powielamy, a to ma wpływ później na nasze zdrowie, ponieważ prawidłowo chodząc techniką Nordic Walking, my jesteśmy w stanie wprowadzić w ruch około 90% mięśni. My się śmiejemy, że na naszych treningach, gdzie marsz Nordic Walking ma tą przewagę nad biegiem, że możemy się również sobie swobodnie rozmawiać, śmiać się, to jeszcze mięśnie twarzy również pracują, więc tych mięśni jest ponad 90%. I oczywiście, jeżeli chodzimy prawidłowo, to wszystko to ma rację bytu, czyli my wtedy faktycznie wprowadzamy w ruch te mięśnie. Natomiast jeżeli chodzimy źle, trochę inaczej, zginamy nieprawidłowo łokcie, ręce nie chodzą tak, jak powinny być, nie w odpowiednim miejscu wbijamy kij z tyłu, no to wtedy możemy się narazić na jakieś kontuzje, na jakieś przeciążenia, szczególnie w górnych partiach mięśniowych. Lepiej nauczyć się po prostu od razu prawidłowo chodzić.
1: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
0: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo, bo ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantaneva zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i Polska, muszę powiedzieć, myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów i w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi. W Szczecinie również taka impreza jak Liga Zachodu, która co roku się odbywa.
1: Kiedy ta liga będzie?
0: W tym roku 25 lipca Polana Sportowa, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy już na naszych, na stronach internetowych Ligi Zachodu, Liga Nordic Walking Polska.
1: Zapraszał Karol Lipiński ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. tydzień w Woli.

0: Było o lataniu, było o chodzeniu z kijami, będzie jeszcze też o imprezie biegowe, bulwarowe. Zdradzimy też, jakie w sierpniu żaglówki przypłyną do Szczecina. Ale to za moment. Teraz zaglądamy do szczecińskiej biblioteki z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Rozmawiałam na temat czytania książek.
1: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
0: Zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
2: Dla mnie to dalej mało. Ja wiem, że ten poziom się utrzymuje i tam jest widoczny wzrost sprzed paru lat i pandemii, ale chciałbym, żeby to było więcej.
0: Jak u nas wygląda to w Szczecinie, w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
2: No, Szczecin jako to większe miasto ma zdecydowanie lepsze te statystyki i moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Bo nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
0: Jakie to są działania przykładowo?
2: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
0: Jakich byśmy tutaj wymienili, takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
2: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego. Ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
0: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
2: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą. Tak go to wywindowało.
0: Ja jak patrzę też na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
2: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża, ale Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecina, on po prostu jest stosunkowo blisko, jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
0: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
2: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
0: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
2: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal okolice literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
0: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
2: Tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
0: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami. Tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
2: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób. Nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar, jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 kilometrów podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
0: O czytaniu książek w naszym regionie opowiadał nam Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Teraz wydarzenie, które jeszcze przed nami i to trochę czasu zostało, ale warto sobie zarezerwować czas, przygotować się, potrenować, bo to wydarzenie sportowe, ale także będzie o wydarzeniu widowiskowym. O tym rozmawiałam z Celiną Wołosz, rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8. edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie?
3: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie tego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od drugiego roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
0: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
3: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwaru. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
0: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
3: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą sumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i strefy gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dorosłych. To będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym, żeglarskim klimatem.
0: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
3: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
0: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
3: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przypłynąć i to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużą ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś gdzieś tam sumowały przy naszych nabrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi, polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina, bo tutaj przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
0: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, duże zainteresowanie?
3: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanu niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
0: Rezerwujcie czas, informacje o zapisach znajdzie się na stronie internetowej Szczecińskiego Magistratu, a o tym wydarzeniu opowiadała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. I to tyle w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wakacje coraz bliżej, harcerze szykują się na obozy. My trochę o harcerstwie w programie sobie porozmawiamy. Sprawdzimy, czego nas uczy.
2: Harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy. Nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund.
1: Małgorzata Mura, zapraszam na program. To oczywiście nie jedyne tematy. Będą także propozycje, które możecie wykorzystać w wakacyjnym planie. Można na przykład zająć się, a czemu nie, modelarstwem.
3: Typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne.
1: Można też zamiast za pośrednictwem modeli pofruwać na paralotni, o tym też będzie w programie, sprawdzimy, jak tym się lata.
4: Ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse. Na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi.
1: Jak się paralotniarstwa nauczyć? Dlaczego warto? Być może to też taki pomysł na najbliższe wakacje dla Was i to będzie w programie. A zaczynamy od harcerstwa. Czym jest współczesne harcerstwo? Jak się do niego dostać? Jak to wygląda w naszym regionie? O tym rozmawiałam z zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP, harcmistrzynią Joanną Druciarek.
0: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
1: Czy harcerstwo jest popularne w Szczecinie?
2: No, wydaje mi się, że tak. Mogę to stwierdzić, chociażby po takim fakcie, że do naszych gromad zuchowych są zapisy, są kolejki. A mogę to powiedzieć dokładnie z doświadczenia własnego, dlatego że przez 10 lat prowadziłam 6. gromadę zuchową Zielone Żabki i muszę no właśnie to stwierdzić, że niestety nie było miejsca w naszej gromadzie. Mieliśmy ponad 30 dzieci i rodzice czasami czekali rok albo i dwa lata, dopiero aż te starsze zuchy przejdą do drużyny harcerskiej, aby właśnie kolejne młodsze dzieci mogły dołączyć do naszej gromady. Z tego, co się orientuję, w pozostałych 4 gromadach naszych szczecińskich również jest bardzo spore zainteresowanie i bardzo sporo dzieci przychodzi, przyprowadzają ich rodzice, no i oczywiście powstają nowe gromady, żeby zapewnić dostępność harcerstwa dla tych najmłodszych.
1: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo miałam okazję rozmawiać z harcerzami w różnych miejscach Polski i nigdy nie spotkałam się ze stwierdzeniem, że są kolejki. Także to chyba bardzo dobrze świadczy o Szczecinie. A czemu akurat u was jest takie zainteresowanie harcerstwem?
2: Znaczy ja sądzę, że to nie chodzi tylko o Szczecin. Myślę, że w innych miastach również jest to bardzo popularne. Dzieci w naszych jednostkach i w zuchowych, i w harcerskich drużynach, i w drużynach starszych, harcerskich i wędrowniczych mogą nabyć wiele cennych umiejętności, zdobywają sprawności i tropy, tak zwane kompetencje, które są potrzebne w życiu dorosłym. I te umiejętności, które nabędą za młodego człowieka, no zostają z nimi na całe życie. Mhm. Mamy różne cykle sprawnościowe, zgodne też z zainteresowaniami dzieci. No tego jest całe mnóstwo, jest ponad 200, także ciężko też wymienić te obszary. No mówię, no nawet no ja mogę też tutaj opowiadać o zuchowej gromadzie i o tych najmłodszych dzieciach, bo do zuchów trafiają dzieci w klasach tych 1-3. No i one uczą się od ścielenia łóżek, od sznurowania butów, uczą się jak trzymać igłę z nitką, jak przyszywać sobie właśnie sprawności zdobyte. No uczą się też rozpalania ognisk, no wszelkich umiejętności, uczą się gotowania, uczą się trzymania prawidłowo noża, krojenia, no nie wiem, warzyw, przygotowania samodzielnie kanapek. No stwarzamy im taką przestrzeń, którą nie zawsze mają w swoich własnych domach, bo właśnie rodzice są zapracowani, zabiegani, nie ma na to czasu. no wiemy doskonale, jak wygląda ta rzeczywistość taka codzienna, rodzinna, jak dzieci są wysyłane do szkoły, kanapki gotowe, wrzucone do plecaka. Dzieci nie mają po prostu na to tej przestrzeni, a na naszych właśnie piwakach, czy koloniach, czy obozach, no stawiamy bardzo dużą wagę na tą taką samodzielność i tym młodym ludziom stwarzamy możliwość no właśnie uczenia się przez działanie.
1: Te podstawowe umiejętności to jedno, ale też z tego co wiem, młodzi harcerze mogą rozwijać zupełnie inne, nowe, takie bardziej ciekawe, bym powiedziała, niespotykane kompetencje. Jakie mamy jeszcze takie możliwości? Czego mogą się jeszcze nauczyć? Oprócz wiązania butów.
2: No to dla maluchów oczywiście, nie? Starszaki to już, starsi harcerze to potrafią. Znaczy w naszym chówcu mamy ponad 22 jednostki. Znaczy 22 jednostki i kilka kręgów instruktorskich. I na przykład w dziale drużyn starszoharcerskich mamy dwie drużyny specjalnościowe. Są to obronne drużyny starszoharcerskie. No i tam już trafia młodzież, no, która chce rozwijać swoje zainteresowania, chce się nauczyć czegoś więcej, tak? Bytowania w lesie, są tam takie akcje różne survivalowe, są też możliwość nauczenia się strzelectwa. No rozwijają te wszystkie, tutaj ten cały taki obszar obronności. Tam jest wiadomo też i pierwsza pomoc w takim już na wysokim poziomie. No i drużynowi starają się zapewnić oczywiście bardzo ciekawy program przez cały rok, no, żeby przyciągnąć tych młodych ludzi, żeby oni mieli możliwość rozwoju.
1: Wspomniała Pani takie dwa słowa, sprawności i tropy. To jest to samo, czy czymś się to różni?
2: Nie, no teraz troszeczkę się zmieniło. Wcześniej były tylko sprawności zuchowe i sprawności harcerskie. Teraz są tropy. Trop jest to jest troszeczkę więcej niż sprawność, ponieważ w tropie może być zawartych kilka sprawności. Trop obejmuje cykl też kilku zbiórek i jest zdobywany bardziej zespołowo. Po sprawności z kolei pozostały też indywidualne. I na przykład te najmłodsze dzieci zuche, no harcerze w sumie też, mogą zdobywać sprawności indywidualnie, nawet w swoich domach.
1: A jak to wygląda? Mówiła Pani, że jest dużo zuchów w Szczecinie, czy później już jak są starsi jako harcerze to się wykruszają? Czy macie tutaj taki problem, czy jednak nie?
2: Znaczy powiem tak, jak mamy 5 gromad zuchowych, czyli dla tych najmłodszych dzieci klas 1-3, to z kolei drużyn harcerskich mamy aż 8. Także nie wykruszają się, wręcz dochodzą nowe dzieci właśnie w tym wieku w klasie 4-6. I generalnie mamy taką płynność metodyczną, czyli dzieci, które kończą trzecią klasę i no, są już starszymi zuchami, trzygwiazdkowymi, bo to są też takie stopnie zuchowe. Zuchy przez te 3 lata zdobywają swoje gwiazdki, 1, 2 i 3. To właśnie przechodzą potem płynnie do drużyny harcerskiej. Jeżeli w danym środowisku, i tak się u nas tutaj w Szczecinie też dzieje, że na ogół gromady zuchowe mają zaprzyjaźnioną albo działającą w tym samym szczepie drużynę harcerską, wtedy następuje no, płynne, uroczyste oczywiście przekazanie zuchów, z najstarszych zuchów do drużyny harcerskiej, no ale oczywiście byłoby wtedy 1:1, czyli 5 gromad zuchowych, 5 drużyn harcerskich, ale tak nie jest. Właśnie jest 8 tych drużyn harcerskich, dlatego żeby też dzieci, które wcześniej nie były zuchami, mogły sobie dołączyć no, w dowolnym momencie, w 4., 5. czy 6. klasie do drużyny harcerskiej, no a następnie przechodzą sobie do drużyny starszoharcerskiej. No już tutaj starsza młodzież to już ma taką dowolność, już tutaj nie ma tutaj 1:1, bo też drużyny starszoharcerskie działają troszeczkę w innych jakby miejscach, w innych dzielnicach. No i potem są też drużyny jeszcze wędrownicze dla licealistów, dla też studentów. Także wędrownictwo też tutaj się rozwija. No mamy 4 drużyny wędrownicze. Mamy nadzieję, że będą one zaraz też się, ta liczebność się powiększy. No tak naprawdę wszystko zależy od drużynowych, którzy pełnią te swoje funkcje, tak jak my zresztą, instruktorzy wszyscy, na zasadzie wolontariatu. Także wiadomo, że czasami jakaś drużyna no niestety ulega rozwiązaniu, bo na przykład drużynowy wyjeżdża na studia do innego miasta i nie ma kontynuacji. Ale jeżeli tak się dzieje i nie znajdziemy zastępstwa, to za chwileczkę powstaje w to miejsce nowa drużyna. Także nie martwimy się.
1: O harcerstwie opowiada nam zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP harcmistrzyni Joanna Druciarek. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie o tym, jak wygląda takie codzienne życie harcerza.
2: Co 2 tygodnie albo co 3 tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie 2 godziny, tylko 4 albo 5 godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów.
1: W programie także będzie o zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, bo wiem, że więcej osób wybiera terminy wakacyjne właśnie na taki egzamin. A na czym można oblać na placu manewrowym?
5: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
1: Sprawdzimy między innymi też, jak wyglądają statystyki zdawalności takich egzaminów. Będzie również o paralotniach.
4: Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. To się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować.
1: Podpytam też, co się czuje tam w górze i dlaczego warto się zainteresować tą aktywnością. A teraz już najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Okazało się, że mandaty za szóstki można wyrzucić do kosza, a wszystko w związku ze złą kalibracją. Więcej na ten temat Mateusz Stanicki.
7: Chodzi o urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica, które zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd wykryli kierowcy ciężarówek. Inspekcja Transportu Drogowego podała, że anuluje mandaty z 5 dni na przełomie kwietnia i maja.
6: W województwie zachodniopomorskim mamy 4 lokalizacje z odcinkowym pomiarem prędkości. Urządzenia na A6 zostaną poddane ponownej legalizacji. Pozostając na drogach, rusza budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. Umowę na realizację inwestycji podpisano przy porcie w Policach. To właśnie w tym miejscu pod Odrą przechodzić ma dwunawowy tunel o długości 5 km, który domknie drogowy ring wokół aglomeracji szczecińskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2033 roku. Samo drążenie tuneli może potrwać 2 lata. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie prowadzić od autostrady A6 w Kołbaskowie przez Bełdargowo do Łuje, węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie do Polic. 5-kilometrowe tunele przejdą pod Odrą w okolicy miejscowości Święta, a dalej droga dotrze do węzła Goleniów Północ, gdzie S6 łączy się z S3 prowadzącą ze Świnoujścia na południe Polski. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie w środę rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo 3 osób. 2,5 roku temu w Międzyzdrojach mężczyzna pod wpływem środków odurzających wjechał samochodem w pieszych. Został oskarżony o popełnienie zabójstwa 3 osób. Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Wyraził żal i przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Przenosimy się na wodę. Ponad 1000-tonowy blok dziobowy okrętu ratowniczego marynarki wojennej RP powstanie w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. O szczegółach Grzegorz Pałka.
8: Umowę kooperacyjną w tej sprawie podpisali we wtorek prezesi szczecińskiej i gdyńskiej stoczni, bo to właśnie stocznia wojenna w Gdyni zbuduje go w ramach programu Ratownik. Stocznia szczecińska Wulkan dostanie część okrętu od gruszki aż do trapu. Cały element ma 24 metry długości i 26 metrów wysokości. W Szczecinie ma zostać zamontowany też ster strumieniowy i wszystkie elementy napędu. Gotowy okręt ma zostać zwodowany jesienią przyszłego roku.
6: A nowy okręt ratowniczy marynarki zastąpi stare jednostki ORP Piast i ORP Lech, zapewniając wsparcie okrętom podwodnym oraz realizując zadania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Bałtyckim. Pozostańmy na wodzie. Od czwartku w Dziwnowie odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
9: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
6: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski, a w sumie przewidziano 11 wyścigów.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Paralotnie pięknie wyglądają w powietrzu. Na pewno lot jest bardzo przyjemny. A co dzieje się i gdzie lądują paralotniarze?
4: Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót.
1: O paralotniach między innymi porozmawiamy sobie jeszcze w tej godzinie programu, a teraz powracamy do rozmowy o harcerstwie. A rozmawiałam z harcmistrzynią Joanną Druciarek, zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, tydzień szczecińskiego harcerza? To są spotkania właśnie weekendowe, czy jakieś też wydarzenia w ciągu normalnego tygodnia?
2: To już mówię. Generalnie nasze drużyny, jednostki, bo i gromady zuchowe, i drużyny harcerskie mają cykliczne zbiórki raz w tygodniu. No i teraz tak, gromady zuchowe na ogół spotykają się od poniedziałku do piątku, mają półtora godzinne albo dwugodzinne zbiórki. Drużyny harcerskie, starczo-harcerskie i wędrownicze też mają czasami zbiórki w tygodniu, ale na przykład co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie dwie godziny, tylko cztery albo pięć godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem, po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów, od całej cywilizacji i technologii, która nas otacza.
1: No właśnie, ale te komórki w harcerstwie szkodzą czy pomagają? Wykorzystujecie te nowoczesne technologie także?
2: No to zależy, bo na przykład podczas takich normalnych zbiórek no nie korzystamy z telefonów komórkowych, no zuchy to absolutnie, ale jeżeli na przykład jest jakieś zadanie, trzeba coś znaleźć, jakąś informację czy wiadomość, no to wtedy tak. Też jak organizujemy rajdy, to czasami komendanci tras na danym rajdzie zaznaczają, że patrolowy, że na dany patrol, czy właśnie patrolowy musi mieć telefon komórkowy, czy tam z dostępem na przykład z czytnikiem kodów QR, bo będzie jakaś zagadka, jakieś będzie zadanie, że trzeba będzie właśnie wejść na jakąś stronę i coś odszyfrować, nie? Ale na przykład podczas naszych hali, czyli harcerskiej akcji letniej, czyli podczas naszych kolonii i obozów wyjazdowych, w tych młodszych jednostkach, no w zuchach i w niektórych drużynach harcerskich, preferujemy jako też komendanci i wychowawcy, żeby dzieci nie zabierały telefonów komórkowych, żeby miały taki dwutygodniowy reset i odpoczynek.
1: Udaje się, czy tęsknią za komórkami?
2: Udaje się, dlatego że z kolei my oferujemy bardzo ciekawy program podczas wypoczynku letniego i tak naprawdę dzieci nie mają czasu w ogóle pomyśleć o czymś innym, bo są tak zaangażowane właśnie chociażby w samodzielne przygotowanie posiłków, samodzielną tutaj dla młodszych dzieci, no to wiadomo, no samo obsługa, ścielenie tych łóżek, sprzątanie swojego miejsca, zakwaterowania, następnie zaraz między posiłkami odbywają się te bloki programowe, no bardzo ciekawe. Także czasami no, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie, także nie ma w ogóle mowy o jakiejś nudzie i nawet nie myślą o tym, że mogłyby siedzieć teraz i coś tam sobie posurfować w internecie i poszukać czegoś. A nie. Rodzice mają kontakt zawsze do wychowawcy, do drużynowego, do komendanta, także nie ma problemu. Jest jakby ta możliwość stworzona, nie? Do kontaktu.
1: A jak wyglądają te letnie obozy harcerskie? To są namioty? To jest ognisko? Tak jak kiedyś bym sobie to wyobrażała, że było?
2: Oczywiście, że tak jest. No, drużyny harcerskie i starsze, już starsi harcerze, wędrownicy, no to obowiązkowo pod namiot. Niektóre zuchy wiem, że też wyjeżdżają pod namiot, no ale właśnie większość gromad zuchowych jednak preferuje zakwaterowanie tych najmłodszych dzieci w domkach. Są tu domki takie kempingowe, gdzie dzieci śpią i mieszkają przez dwa tygodnie w swoich szóstkach zuchowych, ponieważ tutaj warto powiedzieć, że nasz założyciel scoutingu, Robert Baden-Powell, właśnie stworzył ten system pracy małych grup. I to jest takie bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego że my pracujemy właśnie w systemie szóstkowym w gromadach zuchowych i w systemie zastępów w drużynach harcerskich. I tak właśnie dzieci są zakwaterowane, czyli te młodsze śpią w swoich szóstkach i tak właśnie mieszkają i tak pracujemy też właśnie na w ciągu roku.
1: To powiedzmy może w takim razie takie podstawy, czyli jak zostać harcerzem, zuchem w Szczecinie, gdzie skierować swoje kroki, jak się dowiedzieć, co zrobić.
2: I tu muszę uczciwie powiedzieć, że w naszym mieście działają jeszcze inne chówce, ponieważ no, ja reprezentuję chówiec Szczecin. Oprócz naszego chówca na terenie naszego miasta jeszcze działa chówiec Szczecin Pogodno i chówiec Szczecin Dąbie. I tak naprawdę najłatwiej znaleźć nas w internecie albo na Facebooku. Wystarczy wpisać nazwy tych chówców. My działamy, kiedyś byliśmy tak podzieleni bardziej na dzielnice, ale teraz te drużyny, jednostki się troszeczkę przenikają. Na przykład nasz zasięg naszych jednostek jest aż pod Mierzy czy Kołbaskowo, no centrum, oczywiście miasta, ale Gumieńce również. I tak najłatwiej właśnie wybrać sobie, wejść na tą naszą stronę, zobaczyć w jakim, oczywiście określić, no, w jakim wieku ma się dziecko, czy wtedy trafia do gromady zuchowej, czy szukamy miejsca w drużynie harcerskiej. No i na naszej stronie są umieszczone nazwy jednostek, jest kontakt do drużynowego, jest zawsze napisane miejsce spotkań, czyli czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest harcówka w naszym chówcu Szczecin przy ulicy Ogińskiego 15. No i tam należy sobie wtedy skontaktować się z drużynowym, napisać taką chęć, że chciałoby się przyprowadzić dziecko do drużyny harcerskiej, czy do gromady zuchowej. No i następnie zawsze proponuję, tutaj drużynowi proponują przyjście na próbę, na jedną czy na dwie zbiórki, no a następnie należy wtedy, no tutaj formalności musimy takie dopełnić, czyli należy też, rodzic wypełnia taką deklarację członkowską, że zobowiązuje się też do opłacania składek członkowskich, wtedy dzieci są wpisane do takiego systemu ewidencji, TIPI, a co za tym idzie, każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego ma ubezpieczenie, NNW.
1: Każdy może zostać harcerzem? Każdy się nadaje?
2: Tak. Ja uważam, że tak.
1: Nawet takie najbardziej nieśmiałe dzieci jesteście w stanie wciągnąć tą harcerską brać?
2: Szczególnie te nieśmiałe dzieci, ponieważ one właśnie poprzez ten nasz system pracy w małych grupach, kiedy na przykład w klasie szkolnej, gdzie jest tych dzieci 20 parę, może nie zawsze są odważne, żeby coś powiedzieć, odezwać się. A właśnie kiedy my mamy zbiórki, oczywiście też siadamy w kręgu, jesteśmy wszyscy razem, ale mamy też pracę właśnie w tych mniejszych, czy w zuchach, w szóstkach, czy w harcerskich drużynach, w zastępach, gdzie jest ta grupa taka 6-8-osobowa, te dzieci nabierają odwagi i wtedy one się odzywają, wtedy one coś proponują, zaczynają mówić o sobie, mówią, chcą rozwijać swoje zainteresowania i tak małymi kroczkami otwierają się, a za chwilę już zostają na przykład drużynowymi i prowadzą taką sobie grupę 30-osobową.
1: Co takie harcerstwo daje później w dorosłym życiu?
2: No te sprawności na całe życie, te kompetencje, które wykorzystujemy później w dorosłości, w naszej pracy zawodowej często, bo to w harcerstwie mamy możliwość przygotowywania jako 17 na przykład latkowie, czy świeżo 18-latkowie przygotowują samodzielnie biwaki dla swoich drużyn 30-osobowych, gdzie muszą całą logistykę opracować, muszą zrobić, zarezerwować miejsce noclegowe, gdzie muszą też wykonać zakupy, muszą przygotować preliminarz, muszą przygotować program takiego 3-dniowego pobytu, bo to tak małymi kroczkami, tak, uczymy młodzież. I później już w dorosłości no, radzą sobie doskonale z większymi przedsięwzięciami, tak? No zależy kto, gdzie później pracuje, w jakiej branży i co robi. Ale generalnie uczymy też, właściwie oni sami się uczą, każdy z nas sam się uczy, może tak bym powiedziała, tej takiej odwagi i uczymy, harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy, nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund. Także no, mogę powiedzieć chyba śmiało, że ćwiczymy te kompetencje takiego świadomego obywatela, świadomego człowieka, który no, za chwileczkę właśnie wkroczy w tą dorosłość i nie będzie obojętny na drugiego człowieka, czy właśnie na przyrodę, na otaczający go świat.
1: O harcerstwie opowiadała nam harcmistrzyni Joanna Druciarek, zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP. A teraz zmiana tematu. Wakacje to jest ten okres, kiedy najchętniej kandydaci na kierowców robią kursy na prawo jazdy, zgłaszają się też na egzaminy i teraz właśnie o egzaminowaniu w szczecińskim WORD-zie na ten temat rozmawiałam z egzaminatorem nadzorującym Wioletą Mikucką.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
5: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
1: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
5: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
1: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria, czy jednak praktyka?
5: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
1: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
5: Tak, myślę, że tą informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osoby uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
1: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
5: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu. Czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
1: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
5: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
1: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
5: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
1: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
5: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
1: O egzaminach na prawo jazdy opowiadała nam Wioletta Mikucka, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Trochę dzisiaj w programie podpowiadamy różne pomysły na wakacje, też aktywności. Będzie za moment o paralotniarstwie. Można się tym sportem zainteresować w szczecińskim aeroklubie, ale jest też tutaj inna aktywność, modelarstwo, czyli niekoniecznie my odrywamy się od ziemi, ale tworzymy takie latające obiekty. I na ten temat rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Rzychlińskim.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Sekcja modelarstwa działa przy aeroklubie szczecińskim. Jest popularna?
3: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek no jest, są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także no, modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
1: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
3: Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnie i tych młodych ludzi no się pojawia dość dużo na początku zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj no niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę, no i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
1: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
3: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii. No i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
1: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
3: No, jeżeli chodzi o to, to no, takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele to jest, są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp Wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on już to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi, no to jest sport, tutaj wymaga to treningu.
1: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
3: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne, każde miejsce się nadaje do takiego treningu, no i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo. Także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć. I tutaj no, można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
1: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne? W sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne.
3: Jak najbardziej. To jest właśnie podstawowa droga. Od modelarstwa przez szubownictwo później do dużego latania. I no, najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
1: A czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
3: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę. Zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu, no jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach, czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla człowieka, dla modelarza staje naturalne.
1: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
3: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić. To nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem. Właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
1: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych. Starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
3: Jak najbardziej. Tutaj mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego. Każdy może się tym zająć. I no, prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
1: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
3: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię tutaj, pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza. Jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży i to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
1: O modelarstwie opowiadał nam pilot i instruktor modelarstwa w szczecińskim aeroklubie Andrzej Żychliński. A kiedy sami chcielibyście się oderwać od ziemi, to pomysłem może być paralotnia. I na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej szczecińskiego aeroklubu Kamilem Dziarkiem.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Paralotniarstwo na Pomorzu Zachodnim miało trudne początki. Tutaj nie ma jakichś specjalnych wzniesień, żeby się odpowiednio odbić, żeby polecieć, prawda? Tak to wygląda.
4: Takie totalne początki, lata 90. Ja o tym za wiele nie wiem. Znaczy, wiem to oczywiście wszystko z jakichś tam przekazów, z historii i z rozmów z kolegami z paralotni, bo ja paralotniarstwem zajmuję się od 2010 roku. Natomiast tak jak pani stwierdziła, że było dosyć utrudnione, śmiem się nie zgodzić z tą tezą. Oczywiście paralotniarstwo w latach 90. i to w ogóle są lata, kiedy ono się jakby zaczynało rozwijać w naszym kraju ogólnie. Było dużo pionierów, nikt nie wiedział, jak to robić, nie było szkół, nie było ludzi, którzy mogli podpowiedzieć, w jaki sposób się tym wszystkim zająć. Tak więc chłopacy musieli się, koledzy, tego wszystkiego sami gdzieś tam uczyć na własnych błędach i nie tylko. Natomiast na nizinach wykorzystujemy wyciągarki do tego, żeby się wznieść w powietrze. Na początku te wyciągarki były tworzone gdzieś tam z jakichś prostych silników samochodowych, motocyklowych, skuterowych. Potem ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić napęd i jakby ludzie zaczęli też latać z takimi napędami plecakowymi, które w dzisiejszych czasach mają się bardzo dobrze i nawet jest to jakby traktowane jako odrębna konkurencja.
1: A jakie macie teraz miejsca startu tutaj w naszym regionie?
4: W naszym regionie mamy wiele miejsc, natomiast no, głównym tym takim miejscem, jeśli chodzi o początki w ogóle przygody z paralotniarstwem, jest nasze lotnisko EPSD, w którym mamy jakby dosyć dużą swobodę, ponieważ jest bardzo otwarty teren i jakby to uprawianie tych początków paralotniarstwa jest bardzo ułatwione. Jest to też miejsce, gdzie nie ma dużych ruchów prądów konwekcyjnych, czyli tak zwanej termiki, tak więc przez to jest dużo bezpieczniej w tej początkowej drodze. Ale mamy też takie miejsca jak nadmorski klif w Trzęsaczu. Startowisko znajduje się w Trzęsaczu, natomiast klif rozciąga się przez 17 km od Niechorza po Dziwnówek. Mamy też takie startowiska nieoficjalne po różnych polach, gdzie jesteśmy z właścicielami w porozumieniu, wydają nam zgodę na to, żebyśmy mogli się tam holować. Tam już raczej wykorzystujemy te tereny do właśnie latania w tej termice, czyli do po prostu wyszukiwania prądów znoszących i szybowania godzinami w powietrzu.
1: Zacznijmy może od takich podstaw. Na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
4: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa. Zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać i dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące, czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników, i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść.

0: że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchni ziemi podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim, ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ tu nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać ziemi, jakąś czarną ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest ten bardziej nagrzana ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
1: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
0: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych. Musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza parotnia to jest materiał tekstylny, który jest, parotnia jest miękkopłatem i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu. No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. No ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta paralotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot, adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. To po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc po prostu.
1: O paralotniach opowiada nam Kamil Dziarek z sekcji paralotniowej szczecińskiego Aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Co ciekawego w najbliższym czasie kulturalnego w regionie, między innymi co znajdziemy w kinach, o tym jeszcze będzie za chwilę. Będzie także serialowy wątek związany ze szczecińską policją. A teraz powracamy do ciekawego sportu, ciekawego zajęcia, do paralotni. Mówimy o tym, jak wyglądają kursy w Szczecinie i czym w ogóle jest paralotniarstwo. A na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim, Kamilem Dziarkiem.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim. nim.
1: Zdarza się, że ktoś przystępuje do tego kursu, ale jednak rezygnuje, bo na przykład jest to za trudne.

0: Albo za bardzo się jednak boi?
1: Bardzo rzadko, natomiast są takie przypadki i to nie jest oczywiście żaden kłopot, to nie jest żadna ujma. Trzeba być świadomym tego, że to jest rzecz, której nasze mózgi, której człowiek naturalnie nie jest w stanie w żaden inny sposób doświadczyć, jak tylko tego próbując. Tak więc bardzo rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które po prostu po jakichś kilku próbach dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest dla nich. Natomiast podkreślam, bardzo rzadko, ponieważ parolotniarstwo jest bardzo wolnym sportem, nie ma też, jakby to powiedzieć, my w tej uprzęży, wisząc pod tą parolotnią, jesteśmy tak trochę jakby zawieszeni w przestrzeni, co daje pewien plus w stosunku do innych statków powietrznych, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w żadnym pojeździe, że tak to nazwę. Nie mamy tego wrażenia, że jesteśmy w jakimś urządzeniu, które mogłoby się czy to A zepsuć, czy B można byłoby z niego w jakiś sposób wypaść. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, człowiek na parolotni czuje się bardzo, bardzo swobodnie w tym powietrzu, przez co właśnie odchodzą te wszystkie takie lęki, jak lęk wysokości, czy lęk przestrzeni, one oczywiście występują, natomiast w bardzo małym stopniu, dlatego też właśnie mało osób rezygnuje. Częściej się zdarza, że po prostu po już zdobyciu uprawnień piloci z uwagi na to, co w życiu robią, bo nigdy nie mają czasu, bo jakby całe szkolenie to jest, tak umówmy się, to jest naprawdę podstawa. My uczymy pilotów zachowania się w powietrzu do momentu takiego, żeby oni mogli w bezpieczny sposób w dalszym ciągu kontynuować swoją edukację. Bo tak pełnoprawny pilot staje się dopiero gdzieś przy intensywnym lataniu, myślę, po około 2-3 latach uprawiania tego sportu.
0: Jak wysoko można się wznieść na paralotni?
1: Ja osobiście byłem najwyżej na ponad 3000 tutaj u nas nad Szczecinem, nad płaskim terenem, ale rekordy są dwukrotnie wyższe. Tak więc no, na paralotniach można naprawdę na bardzo dużych wysokościach latać.
0: Ale to wcześniej powiedział pan, że się człowiek czuje bezpiecznie, bo nie ma tego samolotu, ale tak. Dla mnie to brzmi jednak groźnie, że jest się tylko w uprzęży i z tym skrzydłem, które trzyma, bo przecież też wiele rzeczy może się zdarzyć.
1: No dokładnie, tylko to jest właśnie cały, że tak to nazwę, paradoks parolotniarstwa. Mamy w lotnictwie coś takiego jak współczynnik bezpieczeństwa pasywnego. To mi to będzie troszkę trudno wytłumaczyć, ale takim prostym językiem chodzi trochę o to, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to wrażenie tego niebezpieczeństwa jest jakieś. I w parolotniarstwie akurat jeśli chodzi o całe lotnictwo, to właśnie mimo, że jest to dosyć niebezpieczny sport, chociaż ja tak muszę mówić, osobiście uważam, że on nie jest niebezpieczny, jeżeli się podejdzie do niego naprawdę z rozwagą, z odpowiednim podejściem, małymi kroczkami i nie będzie się przekraczać pewnych granic, to ten sport może inaczej. On nie jest bezpieczny, ale potrafi być bardzo bezpieczny i przez wiele, wiele lat uprawiania go można nie doświadczyć nawet sytuacji, która by spowodowała jakieś zagrożenie, ale właśnie ten współczynnik tego odczucia bezpieczeństwa polega na tym, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to my czujemy się w tym bardzo bezpiecznie. I w parolotniarstwie akurat na tle innych sportów lotniczych jest ono chyba na najwyższym poziomie. Dlatego właśnie jest to paradoks.
0: Mówiliśmy o wysokości, a jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
1: Droga pani, przedwczoraj będąc na lotnisku w godzinach popołudniowych, to była bodajże godzina 17, zauważyłem, że u nas na lotnisku właśnie wylądowała paralotnia. Zdziwiło mnie to trochę, bo akurat nie organizowaliśmy żadnych lotów ani niczego w tym stylu, tak więc wiedziałem, że ktoś po prostu przyleciał skądś. Podjechałem tam na to miejsce jego lądowania. Okazało się, że tutaj taki kolega nasz ze Szczecina, który przyleciał z Piły. Tak więc no, zrobił dobre 200 km, startując o godzinie 11, lądując o 17. Tak więc no, to pokazuje tylko tyle, że jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 km nawet. Tylko, że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniarstwa, natomiast za granicą są dużo lepsze. Tak to powiem.
0: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje, no akurat tu było akurat na innym lotnisku, ale może się zdarzyć, że niekoniecznie to musi być lotnisko, to jak potem wrócić?
1: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ no, planując latanie na parolotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście, i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie, bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
0: Zapytam jeszcze też pytanie laika. Czy nad morzem też się lata na paralotni, czy to tam te prądy są?
1: Tak, nad morzem nie lata się termicznie, ponieważ woda nie absorbuje tyle energii cieplnej i jej potem po prostu nie oddaje, tak więc tam nie ma termiki. Natomiast nad morzem można latać klifowo. Polega to po prostu na tym, że jeżeli się złożą odpowiednie warunki i mamy przeszkodę typu klif, mamy przeszkodę wiatrową typu klif, to wiatr, który na taką przeszkodę napotka, musi ją po prostu ominąć. Taka jest po prostu fizyka płynów. Tak więc w momencie, kiedy ją omija, powstaje taka jakby fala noszeń przed tym klifem i my, znajdując się w odpowiednim miejscu przed tym klifem, znajdując się w tej fali noszeń, trochę jak taki surfer na fali, po prostu się w tym powietrzu unosimy. I póki wieje w odpowiednim kierunku wiatr, z odpowiednią siłą, to można tak latać godzinami.
0: A jak reagują ludzie na ziemi? Pan widzi tych ludzi, ewentualnie machają, czy...?
1: Przeważnie tak, przeważnie bardzo pozytywnie. Parolotnia jest cichym sprzętem, dopóki nas ktoś nie zauważy, to nas nie usłyszy. My lecimy zgodnie z naturą, zgodnie z wiatrem. Przede wszystkim ludzie się uśmiechają. Oczywiście, jak w społeczeństwie, no znajdą się osoby, którym przeszkadza cień na plaży, bądź że komuś tam, że się wylądowało u niego na łące, prawda, gdzieś tam na polu, ale to są naprawdę incydencjonalne przypadki. Przeważnie ludzie się cieszą, zapraszają nas na obiady, chcą porozmawiać, dowiedzieć się, tak jak pani, na czym to polega. No jednak każdy parolotniarz latający swobodnie i robiący jakieś przeloty jest, tak my to sobie tak w gronie nazywamy, trochę takim ambasadorem tego sportu. Tak więc my też staramy się być uprzejmi, mili, przepraszać, jeżeli u kogoś wylądujemy niechcący, no po prostu musimy wytłumaczyć, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko tak trzeba było.
0: Bardziej osobiste pytanie, dlaczego akurat paralotnia i co pan tam czuje w górze?
1: Dlaczego paralotnia? No powiem szczerze, że to troszkę trudne pytanie, ponieważ, paralotniarstwem zająłem się dlatego, że jakby w takiej miejscowości małej, z której się wywodzę, poznałem kolegę. Ja się z nim znałem od wielu lat, natomiast nigdy wcześniej nie wiedziałem, że on lata na paralotniach. I któregoś razu z tego właśnie kolegi, mojego przyjacielem rozmawiając, dowiedziałem się, że no przecież Marek lata na paralotniach. No i ja mówię, kurczę, co to jest? Ja tak sobie wszedłem na internet, zobaczyłem, jakie to paralotniarstwo jest fajne i to chyba było takie trochę może nawet i przeznaczenie, ponieważ akurat researchując ten temat tego paralotniarstwa, zadzwoniłem właśnie na Aeroklub w Szczecinie, bo też gdzieś na internecie znalazłem informację, że tam takie szkolenia się odbywają. Te szkolenia się odbywają nie za często, ponieważ jest ich tylko kilka w roku, a ja akurat szczęśliwie trafiłem, że dzwoniąc do się, że szkolenie jest za 3 dni, tak więc byłem jakby na gorąco od razu tym wszystkim zafascynowany, zapisałem się na kurs, a jak spróbowałem, no to już mnie to po prostu pochłonęło. I myślę, że chyba każdego by pochłonęło, ponieważ, jak powiedziałem, bardzo mało osób rezygnuje, a nawet ci, co rezygnują, nigdy w życiu nie żałują, bo nawet odbycie samego kursu to jest po prostu to piękna przygoda. I zwłaszcza na naszym terenie, na terenie naszego lotniska w Szczecinie, ponieważ śmiem to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest najpiękniejsze lotnisko w Polsce, ponieważ mamy kanały, jezioro i jest to chyba jedyne poza warszawskim, ale w Warszawie lotnisko jest rejsowe, a my mamy lotnisko sportowe, które jest praktycznie umiejscowione w centrum miasta. Tak więc mamy i górę, i lasy, i wodę, i kanały, i budynki, wielkie osiedla, wszystko na miejscu.
0: Co pan tam czuje w górze?
1: Spokój. Mimo że bywa ekstremalnie, ponieważ latam w różnych trudnych warunkach niejednokrotnie, to mimo wszystko czuję spokój. Jak lecę, to wszystko inne nie istnieje, jest tylko po prostu ta natura, powietrze, paralotnia i nic więcej. I chyba dlatego to robię. Po prostu to jest taki reset wszystkich innych trosk.
0: Opowiadał Kamil Dziarek, przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim. Może warto spróbować.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
0: W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin Pogodno oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej prowadzili wzmożone działania prewencyjne w rejonie Jeziora Głębokiego oraz okolicznych terenów rekreacyjnych. Zwracali szczególną uwagę na zasady korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych, w tym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wylegitymowali łącznie 221 osób, podjęli 101 interwencji, ujawnili 103 wykroczenia. Przypominają, że rozpalanie ognisk czy korzystanie z grillów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. A najnowsza łódź Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie została ochrzczona. Nazwa Zawieja została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w mediach społecznościowych. To nawiązanie do bohaterki serialu kryminalnego nakręconego w Szczecinie. Konkurs na nazwę nowej policyjnej jednostki ogłoszono na początku roku. Internauci zgłosili kilkaset nazw, ale największe poparcie zdobyła Zawieja, nawiązująca właśnie do głównej bohaterki serialu Odwilż, policjantki Katarzyny Zawiei. Serial był realizowany w Szczecinie, a w rolę policjantki wcieliła się Katarzyna Wajda, która też została matką chrzestną policyjnej łodzi. Łódź będzie wykorzystywana do patroli prewencyjnych, jak i działań ratowniczych na wodach Szczecina, Zalewu Szczecińskiego oraz Morza Bałtyckiego.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Był serialowy wątek w Kronice Szczecińskich Policjantów, to teraz filmowe propozycje w Szczecinie i w regionie. W Multikinie w Szczecinie już w poniedziałek seans specjalny Klątwa Doliny Węży. To będzie kultowy film Marka Piestraka, balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego w nowej odsłonie z autorską narracją rapera Łony. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii, filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów. A wśród nowości w Multikinie w Szczecinie najnowszy film Gaja Ricciego, Zawodowcy, to ma być kino akcji w najlepszym stylu. Pełne napięcia, błyskotliwych dialogów i bohaterów, którzy funkcjonują w szarej strefie prawa, lojalności i interesów. Guy Ritchie po raz kolejny łączy dynamiczną akcję z charakterystycznym humorem i stylową realizacją. W obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Aiza Gonzalez. Dodam, że zdjęcia do filmu powstawały na Teneryfie, czyli dostaniemy także wakacyjny klimat. Nadal w Multikinie w Szczecinie, a także w kinie w Międzyzdrojach możecie zobaczyć film Michael. W rolę Jacksona wciela się bratanek artysty Jafar Jackson. Przez rok utrzymywał przed rodziną w tajemnicy ten angaż i intensywnie trenował taniec oraz charakterystyczny sposób poruszania się Michaela. Jeśli chodzi o śpiew, to w wielu scenach głos Jafara został cyfrowo połączony z oryginalnymi ścieżkami wokalnymi Michaela Jacksona. Jafar śpiewa samodzielnie w scenach a cappella lub gdy ćwiczy w studiu. Z kolei w scenach wielkich koncertów i najważniejszych teledysków dominują oryginalne, zremasterowane ścieżki wokalne Michaela Jacksona. Film Michael znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie Ewa w Międzyzdrojach. W tych kinach także coś dla młodszych widzów. Film Drzewo Magii, scenariusz oparty na kultowej, uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Enid Blyton, znanej w Polsce jako cykl Zaklęty Las. Współczesna angielska rodzina z trójką dzieci przeprowadza się na prowincję. Dzieci trafiają na magiczne drzewo zamieszkane przez fantastyczne istoty i to szansa na przygody w niezwykłych światach. Zdjęcia plenerowe kręcono w autentycznych, tradycyjnych angielskich lasach. Tytułowe drzewo to już fizyczna makieta pnia z zaawansowaną technologią CGI, nakładając na siebie cyfrowe elementy kilkunastu różnych gatunków drzew. W halach zdjęciowych też wykorzystano żywą roślinność. Aktorzy grali w otoczeniu prawdziwego mchu i kwiatów, co ograniczyło potrzebę stosowania green screenów. Drzewo Magii to propozycja z kin z naszego regionu. I jest też inna ekranizacja książki. To trzecia odsłona produkcji, jaka powstała na podstawie książek Justyny Bednarek. Niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos. To tym razem kosmiczne podróże, detektywistyczne zagadki i dziki zachód. To filmowe propozycje. A w poniedziałek w szczecińskiej nowej dekadencji stand-up Katarzyna Piasecka z najnowszym programem Bagus. W tym samym miejscu w piątek spektakl Terapia dla par. Wyrazista sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. I to wszystkie propozycje na teraz. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym.